świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Paf Jam w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Właśnie tak się noc skończyła. Pif, paf i po nocy. Trzeba wstawać do roboty. Hop, hop, hop. Wstajemy i wstajemy razem z nami. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Kukiewicz. Za chwilkę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości o 6:00.

0: 17 września mamy w kalendarzu i to jest czwartek. Mamy punktualnie 6:00. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Bułgarzy zatrzymali biało-czerwonych. Pierwsza porażka siatkarzy na Euro. Tankowanie coraz mocniej drenuje portfele kierowców. Klasyka w nowej odsłonie. Serial Lalka już po premierze. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w piątym, ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
2: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: W 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą, to ten mecz w sobotę.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Na stacjach paliw coraz drożej, nawet w małych miastach powiatowych ceny podskoczyły. Benzyna kosztuje już ponad 8 zł, a diesel ponad 9. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
4: Drogo jest, tak?
5: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
1: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Drogie paliwo nie tylko w Polsce. W Niemczech rzeczywiście ceny są rekordowe. Benzyna kosztuje 2,30 eurocentów. Olej napędowy 2 euro i 42 eurocenty. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial. W rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart. Reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
6: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
1: Pod koniec września do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: O poranku jedziemy jeszcze sprawnie przez centrum. Na drogach dojazdowych też nie ma jeszcze wielkiej tragedii, ale na pewno zacznie pojawiać się więcej aut na Pabianickiej, Żgowskiej czy w okolicach Dąbrowskiego i Przybyszewskiego, a także na Pomorskiej, Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Włókniarzy czy Limanowskiego.

0: Banda w Łodzi.
1: Zdecydowanie pochmurny poranek zapowiada nam się dzisiaj w Łodzi, no ale dobra wiadomość jest taka, że na popołudnie w prognozie pogody widać trochę więcej przejaśnień, więc może jeszcze to słońce gdzieś tam nam się pokaże. Opadów nie powinniśmy mieć dzisiaj na

0: tak wczesnej porze to jest jak w tym przeboju Marqueza. Po prostu momentos, momentos. Wszystko mija momentos i już jest 6:10, już trzeba wstawać i już się trzeba szykować do roboty, do roboty. Dzień czwartkowy nam nastał, 17 dzień września. A co nam ciekawego w kalendarzu?
1: 32 lata temu Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek teleturnieju Familiada.
2: No i z tej okazji mamy dla was niespodziankę i dziś w studiu witamy Karola Strasburgera. Dzień dobry!
3: No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No bardzo jest mi miło. Piękne spotkanie o tak wczesnej porze. To są godziny takie trochę nie moje, ale okazja wyjątkowa.
1: Panie Karolu, to może jakiś suchar, tak? Na dobry początek dnia. O.
4: Rzecz się dzieje u dentysty. Przychodzi facet w średnim wieku. Mówi, panie doktorze, mam taki problem, bo mam takie trochę żółte zęby. Co powinienem zrobić? Tak się dentysta przyjrzał, mówi, najlepiej niech pan sobie założy do tego brązowy krawat.
5: Ha, no to teraz czas na was, haha. 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie i rzućcie jakimś sucharem. Tylko nie za mocno, prosimy, nie za mocno, bo my jeszcze ledwo na nogach stoimy. Zaczynamy apel poranny i gramy w radiu Złote Przeboje. Sixpence non the richer. Jest 11 minut po godzinie 6.

0: Tragiczna szara bluza z opadającym ramieniem powstała przez wpadkę. Ubranie skurczyło się w praniu i aktorka Jennifer Beals musiała obciąć kołnierzyk, by w ogóle włożyć ją przez głowę. I tak powstał przypadkowy hit modowy z filmu Flashdance, a to był właśnie przebój muzyczny z tegoż filmu Flashdance. Irene Cara śpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: No a potem z tymi dekatyzowanymi, skurczonymi ubraniami przez całą dekadę się męczyliśmy. Oj, niedobrze, niedobrze. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dzisiaj zakładamy luźne ciuchy i po raz czwarty nam się nie chce. Ruszamy do roboty, ale jutro piątek, a z tej okazji zagramy sobie naprawdę energetycznie Rock and Roll is Kinky, Electric Light Orchestra już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
3: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwartej inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi. Zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
15: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
14: Lamia Sofa na każdy dzień.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta.
17: Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
18: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
19: Co za dzień.
20: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: podary mi trochę słońce. Taka poranna prośba od Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:30 na zegarach. Apel poranny ma to do siebie, że występuje od poniedziałku do piątku. No a dzisiaj apel przedostatni w tym tygodniu. Tak to zleciało. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, to Dorota. Wchodzi facet do windy w polskim urzędzie. Patrzy, a tam schody. Czyli schody są wszędzie, praktycznie w urzędzie. Wszystkiego dobrego, żebyście nie trafiali na schody w urzędach. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. No i na przykładzie naszej cudownej słuchaczki życzymy wam, żeby dowcipy śmieszyły autora.
0: To jest najważniejsze.
3: Tak, absolutnie. Najważniejsze, absolutnie. A jakby ktoś chciał coś od siebie do tego dorzucić, na przykład suchara, to niech dzwoni pod numer 22 4 4 i 3 0. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, na dzień przed piątkiem. A to jest normalnie wirujący seks. Yeah.

0: Badam sobie liczę. 36 lat temu to było, kiedy Rick Astley zaśpiewał Together Forever i nawet nie wiedział, że jest prorok jakiś, czy co? No bo nie chcę się z tym kawałkiem rozstać. Naprawdę, zawsze razem, absolutnie zawsze razem, Together Forever. A wiecie, że ten kawałek jest z nami już od 1983 piątków. Jakie to piękne jest. Jutro kolejny, za 23 minuty będzie siódma.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy. A pamiętacie taki super duet, jedna spajsetka i jeden Brianek? Mel C i Brian Adams zaśpiewają swój wspólny przebój z lat 90. za chwilę, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi do pracy i czy się nie spóźnimy przypadkiem do pracy na siódmą.
2: Lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Wiejskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Złote przeboje w drodze. Coraz więcej aut o tej porze pojawia się na drogach dojazdowych. Trochę tłoczniej będzie na Łagiewnickiej, Zgierskiej, Włókniarzy. Na pewno więcej aut pojawia się też na Strykowskiej, Brzezińskiej czy na Pomorskiej. Tłoczno będzie też na Rokicińskiej, przy Malowniczej zwłaszcza. No i coraz więcej aut mamy też na Konstantynowskiej.
2: Radio Złoty Przeboje 101,3 FM.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No, mamy fajny temat, bo dzisiaj w kalendarzu mamy rocznicę premiery teleturnieju Familiada. Do tego czas, mili państwo, na suchara a la Strasburger. Kto chce zacząć? Może ja zacznę. Uwaga, jaki jest magik, gdy traci pracę?
2: Rozczarowany?
3: Jak nazywa się moment przed ugryzieniem bułki?
1: Nie wiemy.
3: Preambuła.
1: Dobre.
3: A dlaczego suchar nie poszedł popływać w herbacie? Bo się bał, że wybięknie. No i teraz kolej na was. Z okazji rocznicy premiery Familiady opowiedzmy sobie ulubione suchary a la Strasburger. 22 44 30 i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Do najlepszego suchara porannego obiecujemy wysłać do kompletu naszą złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Pewnie, że pięknie. Czwartkowy poranek. Właśnie tak budzimy, jeszcze takimi przebojami. Ludzie pragną piękna, formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, ludzie pragną piękna, ale też pragną innych rzeczy, na przykład Wi-Fi, albo żeby była bateria naładowana
1: ale
0: w smartfoniku.
1: Ale czy potraficie chociaż przez jeden dzień wytrzymać bez telefonu?
0: Nie.
1: Nie. Najbliższą niedzielę będzie ku temu świetna okazja, aha, a wszystko wyjaśnię już za chwilę w wiadomościach o 7:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Reklama.
19: 17 września mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
20: Schrony polowe przy granicy z Ukrainą. Pierwsze są już montowane w Dorohusku. Takiego tłoku w Tatrach jeszcze nie było. W wakacje padł rekord. W niedzielę odłóżmy telefony i wyłączmy telewizory. 20 września to dzień bez ekranu. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
0: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
20: O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnie dni rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron bojowy Gerbera 2, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
21: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
20: Mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski. Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Teraz bezzałogowiec trafił do badań do jednostki kontrwywiadu wojskowego.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
20: Kolejny rekord w Tatrach pobity. W minione wakacje po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. I to ponad 140 tysięcy. Takiego tłoku w najwyższych polskich górach jeszcze nie było. Turystów przybywa, ale tatrzeńska przyroda na razie dość dobrze to znosi, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
22: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
20: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry, ale jednocześnie TPN rozważa poszerzenie szlaków, ustawienie dodatkowych toalet stacjonarnych i zwiększenie liczby strażników. Najbliższą niedzielę warto zaplanować sobie z dala od telewizorów i smartfonów, bo 20 września to Ogólnopolski Dzień Bez Ekranu. Nowa inicjatywa pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Akcja nosi hasło Odzyskajmy Dzieciństwo. Ma zachęcić dzieci i dorosłych do spędzania czasu na rozmowie, zabawie i aktywności fizycznej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po 4 efektownych zwycięstwach do zera biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca, a o ćwierćfinał zagra w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. A były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zaanotował asysta. Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Będzie u nas rarytas muzyczny, ale ekskluzywny, jak za przeproszeniem papier toaletowy w stanie wojennym. Normalnie, wow!
1: Po 7 dowiecie się też, co w górach ryczy i czy to aby nie miś, ten biały, albo inny miś. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień 4 tego tygodnia pracującego. Gra nam Vaya con Dios, 5 po 7.

0: Wow, kochani, wow! Teraz to mamy dla was raryta z gorącej jak hawajska, prosto z prawdziwego pieca normalny, a ekskluzywny jak Lanos w latach 90. będzie to rarytas. Tyle, że rarytas muzyczny zaczęło się w roku, uwaga, 1979,
1: tak,
0: kiedy niejaki Dan Hartman zagrał kawałek disco, który wstrząsnął dyskotekami w całym zachodnim świecie. Kojarzycie?
1: Tak, a potem powstał Boys Band Take That. Powstał ze słynnego Robiego Williamsa, z doskonale komponującego Garego Barlowa, dwóch chłopców, którzy byli świetni w breakdance'ie, i z piątego, który nie był świetny w breakdance'ie, ale że były to lata 90, to i my mogliśmy już poszaleć przy tym kawałku, który wam właśnie teraz zagramy, i będzie taki to numer, że będzie wow, normalnie w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Relight My Fire i Boys Band Take That.

0: mało kto wie, ale podobnie jak SOS, Knowing Me, Knowing You, aby było na liście ulubionych piosenek Beatlesa Johna Lennona.
1: No
0: jeśli
1: proszę.
0: Też jest ten przebój na liście waszych ulubionych piosenek, no to witajcie w klubie ABBA. Przed chwilą w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 19 po 7.
1: A już za kilka minut u nas pojawi się kapela i postać, lider, który jest po prostu legendą i instytucją dla Amerykanów. John Bon Jovi z kolegami, zespół, który jest dla Amerykanów tym samym, czym flaga, czym godło. No po prostu jest, będzie, był i być musi. No to zagramy sobie piękny kawałek, aby go koniecznie posłuchajcie.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Thank you.

0: Jesień idzie, toprowcy apelują. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś wybiera się w Tatry, wiedzieć musi, że ratownicy TOPR proszą, aby nie dzwonić na numer alarmowy i go nie blokować, kiedy turyści słyszą ryczenie. Ryczą jelenie, a niedźwiedzie nie ryczą.
1: Rykowisko jeleni w Tatrach trwa głównie we wrześniu, ale jego kulminacja, kiedy słychać najintensywniej ryki, przypada na drugą połowę miesiąca, no i trwa mniej więcej do połowy października.
2: No to jeszcze raz, instruktaż dźwiękowy, tak na wszelki wypadek. Tak brzmi jeleń, tak? A tak brzmi niedźwiedź.
3: Biały wiś,
0: ra, ra, ra, ra. No pięknie. A tak brzmi szer, proszę państwa, w Radiu Złote Przyboje na dzień dobry, 8:58. I przypominamy jeszcze, że za zdjęcia z szer nie są pobierane żadne opłaty. Gramy!

0: jak był Piotr Adamczyk, jak był była Marta Żmuda-Trzewiatowska, to znaczy, że musiała być komedia romantyczna, prawda? Nazywała się Niech Pan Kochania, a to była piosenka z tej komedii właśnie. I też w duecie Ewelina Flinta i Łukasz Zagrodelny. Fantastyczny hit, który kojarzy się z radością, beztroską i z latem przede wszystkim, które ciągle trwa. Za 21.08 to jest radio Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek. Jeśli w pierwszym akcie sztuki teatralnej na ścianie wisi Flinta, to wiadomo, że w ostatnim musi odpalić, a za chwilę odpalimy dla was przeboje m.in. od Stevie'ego Wondera i M People, a wcześniej sprawdzimy, gdzie się korkuje o tej porze na polskich drogach.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Citroen.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Coraz więcej aut zaczyna pojawiać się w centrum. Tłoczno będzie na pewno przy Ogrodowej, Zachodniej, Północnej i Wschodniej, na Rewolucji, Jaracza i w okolicach Tuwima czy Sienkiewicza. Aut będzie też sporo i podobnie sytuacja wygląda na Wróblewskiego, Tymienieckiego czy w okolicach skrzyżowania Marszałków. Utkniecie też na pewno na Rondzie Solidarności.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Co to jest autosugestia? No. To jest sugerowanie komuś, że ma auto. Dobra? No, słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu mamy rocznicę premiery teleturnieju Familiada. No i właśnie dlatego od rana zbieramy suchary a la Strasburger. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Żona mówi do męża, weź wyczyj kurze, bo mają przyjść goście. A mąż zdziwiony, to my mamy kurę? Idzie Chopin i Bach. Puk, to on, to siatki. Nie ma siatek. Co robią pszczoły w Korei? Otóż, budują Seul.
3: Godne. Suchary godne Familiady. Czekamy na kolejne. Opowiadamy właśnie ulubione suchary. 22, 4, 4 i 3, 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Do najlepszego suchara porannego obiecujemy wysłać do kompletu naszą złotą poranną kawę. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: nigdy kobiecie.
1: Dokładnie, w rzeczy samej, nie wierz nigdy kobiecie. Znaczy, chciałem powiedzieć, nie wierz nigdy w ceny paliw, bo one się tak zmieniają bardzo szybko. To miałem na myśli, ale powiedziałem coś innego.
2: No, bardzo dobrze zmieniłeś
1: właśnie
2: temat. Tak, no, ceny paliw, wiadomo, drenują nasze portfele. Rząd mówi, że benzyna i diesel mogą być jednak tańsze. Mogą. Ale jest jeden warunek.
1: Jak zawsze.
2: I o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: 17 września mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
7: Na stacjach może być taniej. Rząd mówi, wszystko w rękach prezydenta. Tegoroczna jesień pod znakiem wysokich temperatur. Leśny koncert właśnie się zaczyna. Ruszył okres godowy jeleń. Na polskich stacjach może być taniej, zapewnia rząd i dodaje, że wszystko zależy od prezydenta, bo w Sejmie dziś ma być głosowana kolejna odsłona projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Poprzednią do Trybunału odesłał prezydent Karol Nawrocki. Rząd liczy, że tym razem prezydent nie zawetuje ustawy.
8: Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
7: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Szansa na podpis prezydenta jest jednak niewielka.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Tak wynika z długoterminowych prognoz. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza znad Afryki. Może to się przełożyć w tym roku na krótszy okres grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie, powiedzmy, jakieś takie nocne czy poranne okresy.
7: Ekspert dodaje, że wyższa średnia temperatura jesienią w przypadku niewielkich opadów może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Rusza okres godowy jeleni, czyli rykowisko. W lasach może być głośno. Samce rozpoczynają walkę o dominację i samice, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
11: Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
7: Rykowisko potrwa do połowy października. 4 zwycięstwa i 1 porażka. Z takim bilansem nasi siatkarze kończą rywalizację w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Polacy wczoraj przegrali z Bułgarami 2-3. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniu.
12: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
7: W najbliższą sobotę mecz 1/8 finału gramy z Łotwą.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
13: Zdecydowanie więcej cierpliwości przyda Wam się teraz na drogach, zwłaszcza na Rondzie Solidarności, przy skrzyżowaniu Marszałków i na Rondzie Lotników Lwowskich. W samym centrum też jest już tłoczno. Postoicie przy Sienkiewicza, Nawrot, Tuwima, a także na Więckowskiego, Gdańskiej i w okolicach Struga. Tłoczno jest też przy Ogrodowej i Zachodniej.
9: W Łodzi.
13: Około 14 stopni mamy na termometrach w Łodzi. Dzisiaj będzie jeszcze nieco cieplej. Możemy spodziewać się 18 maksymalnie, no ale nie będzie to na pewno upał. Na niebie dominują teraz chmury. Padać nie powinno w ciągu dnia, a na popołudnie w prognozie widać jeszcze trochę przejaśnień, więc może to słońce też jeszcze nam się dzisiaj objawi. Wiatr będzie nieznaczny i ciśnienie w normie.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
14: Dzień dobry, mamy złoto w srebrze. O co chodzi, wyjaśnimy po ósmej.
6: Mamy też złotą kawę i wyślemy ją komuś z was po ósmej w nagrodę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 4 minuty po godzinie ósmej, a to jest Elton John, a właściwie Sir Elton John, dodać warto, gdyż ciągle mamy porę śniadania. Smacznego!

0: będziemy bogaci. A właściwie to już trochę jesteśmy. Serio, słuchajcie, dobre wieści napływają z sektora państwowego.
1: Polska spółka okazała się światowym liderem. KGHM w drugim kwartale tego roku wyprodukował najwięcej srebra ze wszystkich firm na świecie. No brawo!
2: Brawo! Kochani, jeszcze tylko znajdziemy złoty pociąg i znajdziemy ropę w Karlinie i nikomu nie powiemy, ale będą znaki.
0: Mortadela.
2: A teraz piosenka o tym, żeby nadusić guzika, push the button, no to naduszamy, naduszamy i lecą w radiu złote przyboje na dzień dobry Sugar Babes. Jest 11 po 8.

0: Lusik z wąskim rondem to od początku kariery, czyli od lat 80. Znak rozpoznawczy tego artysty, proszę pana. Mówisz i masz? Sawasz? Zagrał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Taki kapelusz ma plusy, bo nie widać postępującego z wiekiem przerzedzenia się tych cebulek. O, tak polecam.
1: Tak, czapki z głów, dziękujemy za ten trik. A za chwilę komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu. Kawa jest mocna, a dodatkowej mocy jeszcze dodają właśnie wizerunki porannych prowadzących na opakowaniu, więc bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miau.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
9: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: temat. Dzwońcie.
1: Z marchewką to jest tak, że nie rośnie w sadzie, ale za to pomaga wygrać w familiadzie.
2: No proszę.
1: Dzisiaj w kalendarzu mamy rocznicę premiery teleturnieju Familiada i dlatego przez cały poranek opowiadaliście w suchary.
3: Dlaczego Karol Strasburger świetnie odnajduje się na pustyni? Bo tam suchy klimat to dla niego naturalne środowisko.
4: Jak po japońsku nazywa się Buzia Kasi? Jana Kasi!
5: Ile w portfelu ma dentysta, stomatolog? Stoma. To logiczne.
6: Przychodzi baba do lekarza, a lekarz się pyta: nie przeszkadza pani, że mieszka pani koło filharmonii? Nie.
7: Skąd pochodzi człowiek, który w restauracji je kartę dań? Z Jemenu.
2: Z Jemenu. W naszym menu je złota kawa, którą wysyłamy za ostatniego suchara, a za wszystkie dziękujemy, jeszcze się przez nie przegryzamy, proszę Państwa. A jutro to się razem zastanowimy, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend.

0: wielu gwiazdom, które były na topie w latach 90. nie udał się powrót na scenę po przerwie, ale akurat tym panom się udał. Backstreet Boys zagrali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartkowy poranek za 22 minuty 9.
1: No bo jak wiadomo, są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Nam się udało wstać, obudzić, no teraz jeszcze trzeba sprawić, żeby cała Polska się uśmiechnęła. No to mamy taki sposób. Right Said Fred i I'm Too Sexy, a później Michael Jackson i jego Billie Jean. Będzie fajnie, to bądźcie blisko.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja.
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak?
17: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
0: Ciężko o tej porze jedzie się przez Wojska Polskiego. Utknąć można przy Pankiewicza, Źródłowej i Franciszkańskiej. Nielepiej sytuacja wygląda na Zachodniej. Tam też ruch jest duży i ciężko jedzie się teraz przez Struga, Zieloną czy Więckowskiego. Tłoczno jest też przy Niciarnianej, Przędzalnianej i mocno zatłoczona jest też Tymienieckiego.
21: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
22: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: trzy osoby na całym świecie. Czy wiedzieliście, że są tylko trzy osoby na świecie, które mogą podróżować bez paszportu?
1: A są to cesarska para Japonii i król Karol III.
2: Ciekawa ciekawostka, dziękujemy za nią. Cała reszta może podróżować na paszport Polsatu lub ściskając w ręku kamyk zielony, patrząc jak wszystko zostaje w tyle. A teraz będzie okazja pośpiewać przy innym przeboju, który doskonale znacie. Biała Armia Bajmu w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek za 9:09.

0: swego czasu w głosowaniu fani Bajmu wybrali właśnie ten przebój Bajmu swoim ulubionym. Biała Armia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5.09, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Rodzice w całej Europie już wkrótce mogą doczekać się nowych zasad dotyczących telefonów dzieci. Chodzi o media społecznościowe. O tym, co planuje Unia Europejska, opowiem w wiadomościach o 9.00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
17: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
18: Stokrotka.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
20: Reklama. 17 września, czwartek w kalendarzu, na zegarach 9, a w radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Przedstawi je Iwona Barańska.
21: Rosyjski dron z plaży w Rusinowie trafił do analiz. Wojskowi rozbiorą go na części. Unia Europejska chce ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Owady szturmują nasze domy i balkony. Szukają schronienia przed zimą. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicy Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. Eksperci będą go rozbierać, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
21: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec prawdopodobnie przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Po ostatnich incydentach i aktach dywersji w Polsce i sąsiednich krajach służby specjalne apelują: bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
7: Muchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić, i zapewniam, że to służby zrobią.
21: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nietypowe sytuacje zgłaszać można pod numer alarmowy 112.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
21: Będzie ogólnounijny zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci. Potwierdziła to Komisja Europejska. Rozpatrywane są ograniczenia od 13 lub od 15 roku życia. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola mówi, że ma duże nadzieje związane z tym projektem. Mam nadzieję, że to, co będzie zaproponowane, będzie możliwe do wdrożenia we wszystkich krajach członkowskich. Zobaczymy. Mam taką nadzieję, bo jasne jest, że musimy coś zrobić. Oczekiwania wprowadzenia ograniczeń wynikają z badań opinii publicznej we wszystkich krajach wspólnoty. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi entomolog Grzegorz Wagner.
22: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra w blokach, do centrów miast. Zresztą w centrach miast bardzo często żyją. U nas w Lublinie już jest całkiem pokaźna populacja modliszki.
21: Owady zostaną z nami do pierwszych przymrozków.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jagiellonia bez punktów na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zobaczymy, jak dziś poradzi sobie Lech Poznań. Zespół z Białegostoku przegrał wczoraj w Pireusie z Olympiakosem 1-2, a mistrzowie Polski zmierzą się wieczorem w Londynie z Crystal Palace. W Lidze Hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, no bo ciężko nazwać wczorajszy mecz poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału 500 w Guadalajarze. Rozstawona z siódemką polska tenisistka pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
21: Dziś więcej deszczowych chmur i przede wszystkim chłodniej. Największe przejaśnienia mogą liczyć głównie mieszkańcy zachodniej Polski. Na termometrach od 17 stopni w Rzeszowie, 18 w Gdańsku i Krakowie, do 19 w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
24: 19? I tyle? Nic więcej? Jutro o tej porze, mili Państwo, to już będą się unosić intensywne opary weekendu.
25: Z samymi myślami będziemy się rozgrzewać. A na razie rozpędzamy czwartek najlepszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. I teraz osiągniemy naprawdę niebezpieczną prędkość. Będę mi se tenser, to będzie snap. 4 minuty po 9. Oj, jest nieźle.

0: Nazwa Blondie wzięła się od koloru włosów charyzmatycznej wokalistki, oczywiście Debbie Harry. W pewnym momencie była ona gigantycznym zjawiskiem i inspiracją. Nie wstydziła się przyznawać, że kiedyś była kelnerką, że potem była króliczkiem Playboya, a w końcu stała się kobietą, której się słuchano nieustająco i czczono każde wypowiedziane oraz wyśpiewane przez nią słowo.
1: Zdecydowanie. Historie i takie kawałki znajdziecie tylko w radiu Złote Przeboje, a za chwilę będzie piosenka, która brzmi lekko i cudownie, a przecież była protest songiem w czasie zimnej wojny. Słońce, które pojawi się w tytule, symbolizuje atomowy błysk, tak, tak.
0: Wow.
1: I won't let the sun go down on me, zaśpiewa Nick Kershaw w radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak?
13: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Thank you.

0: Już można zwolnić, już poranna gonitwa za nami, a piosenka w biegu Natalii Kukulskiej powstała w latach 90., kiedy gonitwa w robocie nie kończyła się nigdy. My proponujemy dzisiaj podgonić robotę na ten tydzień, żeby jutro po prostu się nie przemęczać.
1: Dobry pomysł, dobry. No to teraz jedna z najsłynniejszych rockowych ballad w historii. Na każdej romantycznej składance w cyklu The Best Of ma miejsce w pierwszej trójce absolutnie. To teraz niech państwo słuchacze kochani przypomną sobie, co przy tym kawałku wyprawiali i znowu robotę diabli wezmą. Cutting Crew w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. I just died in your arms tonight.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
21: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
20: Lamia Sofa na każdy dzień.
22: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
23: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.

0: Dzień dobry, poproszę Yamahę. Yamahę, tak się kiedyś dzwoniło do radia i mówiło, kiedy chciało się usłyszeć ten kawałek, no bo Yamaha rządziła i rządzi do tej pory. You're my heart, you're my soul. Duet Modern Talking, cudowne 80 lata. Na pożegnanie, dzisiaj od nas. A jutro to będzie piątek.
1: Jutro to my będziemy śpiewać Sherry, Sherry, lay me. Bo już będzie weekend w głowie. Na razie dziękujemy za czwartkowy poranek. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Bożewicz. Dziękujemy, a przy mikrofonie witamy Gosię Kościelniak.
2: Tak, i skoczymy sobie od razu do lat 90, a dokładnie do 96. I posłuchajcie, jak będzie pięknie. Kylie i Nick.

0: Nie wiem, który tysięczny raz słucham tej piosenki i za każdym razem wiem i czuję, że to genialne, prawda? Telefony, rok 82, Republika, to Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Łodzi.
10: Natalia Dobrowolska. Entuzjazm zainteresowanych odwiedzeniem katedry na Stokach ostudziła awaria strony. System informatyczny służący do rezerwacji wizyt nie wytrzymał ilości chętnych. Co więcej, z biletami, które zakupili łodzianie, odpowiada wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
11: Chcemy sprzedać taką ilość wejściówek, którą planowaliśmy od początku, więc teraz spokojnie sprawdzamy, ilu osobom udało się to miejsce wykupić i oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać. Te miejsca, które pozostaną, wrócą do sprzedaży.
10: Miasto spodziewało się wystąpienia takiej awarii i zapowiada zmianę systemu sprzedażowego. A w sobotę odbędzie się PKO wieczorny półmaraton, dlatego kierowcy i pasażerowie MPK muszą przygotować się na utrudnienia. Między 17 a 23 zamknięte będą ulice na trasie zawodów, czyli w okolicach Dworca Łódź Fabryczna, Księżego Młyna i Piotrkowskiej. Natomiast do tragicznego wypadku doszło wczoraj po południu na przejeździe kolejowym w Janówce w gminie Andrespol. Pociąg potrącił znajdującego się na torach mężczyznę, poszkodowany zginął na miejscu. Za godzinę powiem też o wypadkach na drogach.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
10: Około 13 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj jeszcze temperatura wzrośnie nam do 18 maksymalnie, no ale upałów nie będzie. Na niebie dominują chmury. Koło 13 możliwe będą niewielkie opady, ale one będą tylko przelotne, a później ma się nieco rozpogodzić i ma wyjść do nas jeszcze trochę słońca. Na jutro w prognozie pogody widać też trochę więcej słońca i 22 stopnie.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: Zaczynamy przedpołudnie czwartkowe, a jak słyszeliście, nasza poranna ekipa we czwartek jest jeszcze weselsza niż zwykle, bo wiadomo, co jest jutro. Zaczynamy z Europe.
13: Radio Złote Przeboje.
12: Gosia Kościelniak, zapraszam. The Final Countdown, największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. I pamiętajcie, zaczyna się ten czas, kiedy przypominam wam co jakiś czas pomiędzy fantastyczną muzyką, że robota, nie zając.

spada, kawa i największe przeboje lat 80. i 90. pomagają, to prawda, ale jestem bardzo ciekawa, za co byście sobie przyznali medal w pracy w tym tygodniu. A może nawet dzisiaj ktoś z was już swoim zdaniem zasłużył na medal. Bądźmy dla siebie dobrzy, doceniajmy sami siebie. 2244 i 3 0. Można też pisać. robota@złoteprzeboje.pl. Za co byście sobie przyznali medal w pracy? Porozmawiajmy sobie do 12, a o 12.30 za najciekawszą odpowiedź oddam płócienną torbę Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 0. 10.10. No to september.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach centrum.
1: Hygiene. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Jimmy w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Jimmy Łódź. Pabianicka 75.

U progu lat 90. Lambada, która przed nami w radiu Złote Przeboje, była takim fenomenem, że natychmiast nakręcono dwa stylizowane na Dirty Dancing filmy, w których ta piosenka pełniła ważną rolę w fabule. No tak, żeby pociągnęła popularność tych filmów. Producenci tak się śpieszyli, żeby wykorzystać sławę utworu Lambada, że i film pod tytułem Lambada, i ten drugi, The Forbidden Dance, trafiły do kin równocześnie i to był 1990 rok w marcu. I jeden film i drugi okazał się klapą, w przeciwieństwie do samego utworu. Lambada to jest, jak wiemy, przede wszystkim taniec, który zyskał popularność za sprawą teledysku, wydanego mniej więcej w tym samym czasie, w którym ukazał się singiel. No i pod wpływem tego teledysku na świecie zapanowała moda na tytułową lambadę. Wielu z nas pamięta każdy ruch bioderkiem, rodzaj tańca. W teledysku wystąpiło wtedy dwoje dziesięciolatków i te dzieciaki na fali tej sławy utworzyły duet. Chico i Roberta, który przez pewien czas odnosił dalsze sukcesy, ale rozpadł się już w 1993 roku. Teraz, jeśli możecie, wstańcie zza biurka. No, ewentualnie zza kierownicy to nie. No i robimy co trzeba. Radio Złote Przeboje.

0: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeden dzień, więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwartej inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i trawisz to!
5: Aflofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, za co przyznalibyście sobie medal w tym tygodniu, czy też dzisiaj. Za cierpliwość może do klienta, albo za ogarnięcie czegoś, czego nikt nie chciał ruszyć, a może po prostu za to, że jest czwartek, a wszyscy jesteśmy nadal uprzejmi. I Kasia napisała tak: dla mnie medal za opanowanie, bo szef zapytał, czemu czegoś nie zrobiłam, a 5 minut później znalazł mail, w którym sam kazał mi tego nie robić. A ja nic nie powiedziałam. Bohaterka Kasia. Kasiu, ściskamy gorąco. I kolejny mail. Dla mnie złoto za spotkanie, które trwało godzinę, a na koniec ustaliliśmy, że trzeba zrobić kolejne spotkanie. Wytrzymałem, napisał Marcin. I absolutnie należą się medale. Pozdrawiamy Was serdecznie. Można dzwonić do nas 22 44 30, albo pisać, jeśli wolicie, robota@złotyprzeboje.pl, a po 12 za najciekawsze naszą torbę płócienną z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Oddam 22 44 30.

0: Keating, fantastyczny przebój pod tytułem Kochając każdy dzień. Bardzo, bardzo energetycznie. Za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy też prognozę pogody na ten czwartek. To Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wyprzedaż rocznika w Cupra Bednarek właśnie wystartowała. Teraz wybrane modele z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Cupra Formentor, Leon, Terramar oraz nowa elektryczna Cupra Raval dostępne od ręki. Nie czekaj, odwiedź salon Cupra Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub na bednarek.com.pl i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
5: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
6: Wiadomości z Łodzi.
7: Natalia Dobrowolska. Po serii śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych w Łódzkiem służby apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Zmrok zapada coraz wcześniej, rankiem pojawiają się mgły i warunki na drogach robią się coraz trudniejsze, ale jest też apel do pieszych, by nosili odblaski. One naprawdę zwiększają bezpieczeństwo, przekonuje ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
8: Ten kierowca nie ma żadnych szans na to, żeby nas jako pieszych zauważyć. Natomiast noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
7: Odblaski najlepiej nosić na tej stronie ciała, która jest bliżej osi jezdni. Szpital w Sieradzu natomiast otrzymał złoty certyfikat w rankingu maluchy na brzuchy. Otrzymują go placówki, gdzie kontakt skóra do skóry jest zapewniany bezpośrednio po porodzie siłami natury. W Sieradzu, jeśli pozwala na to stan mamy i dziecka, noworodek pozostaje na brzuchu mamy przez co najmniej 2 godziny. A już w ten weekend w Łodzi odbędzie się 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Wydarzenia odbędą się głównie w Atlas Arenie i Sport Arenie, a wystawy będzie można oglądać też w EC1.
6: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: Pogoda w Łodzi.
7: Cały czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi, ale po południu jeszcze trochę słońca ma się pojawić na naszym niebie. Co prawda chmur do końca się nie pozbędziemy i koło 13 prognozowane są niewielkie przelotne opady, no ale zawsze coś. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni, jutro ma być trochę cieplej, 22, no i jutro w prognozie widać też trochę więcej słońca.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
9: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Przed południem w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. A przed nami Bee Gees. I będziemy sobie, mam nadzieję, w tym rytmie przeżywać kolejne minuty wspólnie. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę. Dziś z w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie nieśpiesznie albo piszemy, bo niektórzy z Was piszą do nas mailem. Za co przyznalibyście sobie medal dziś lub za wszystko, co zrobiliście w tym tygodniu w pracy? 224430 albo robota@złoteprzeboje.pl.

Klepała biedę, miała na utrzymanie 3 funty tygodniowo. To jak obliczam, to około 15 zł mniej więcej dzisiaj. Studiowała muzykę klasyczną w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie, kształcąc się na flecistkę, ale ekskluzywny klimat tej uczelni niepomiernie ją drażnił i tuż przed ostatnimi egzaminami porzuciła naukę i zatrudniła się najpierw w fabryce rybnej, no a potem w sklepie odzieżowym, żeby na dłużej w końcu podjąć pracę kelnerki. Jak potem powtarzała w wywiadach, była osobą wyjątkowo nieśmiałą, ale występowała w klubach, towarzysząc różnym zespołom i czekając na swoją szansę. Ta pojawiła się, kiedy w roku 76 przy jednym ze stolików, które obsługiwała, zasiadł młody muzyk, Dave Stewart. Podobno pierwsze słowa, jakie wypowiedział do Annie Lennox, brzmiały: czy wyjdziesz za mnie? Radio Złote Przeboje, Eurythmics.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
19: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
20: Dźgnął ją kilkanaście razy.
21: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
18: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
22: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
18: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.

0: robota, nie zając.
1: No więc właśnie, więc dzisiaj pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje gawędzimy sobie, za co w waszej pracy przyznalibyście sobie medal w tym tygodniu lub nawet za dzisiaj. W ogóle robota@złoteprzeboje.pl napisała do nas Beata i napisała tak. I to jest ciekawe podejście. Ja przyznałabym sobie medal za najbardziej szałowe stylizacje. Już cię lubię, Beata. Odmawiam noszenia szarych i burych ubrań typowo biurowych. Zamiast tego zakładam wielkie kolorowe kolczyki, falbaniaste spódnice, wielobarwne buty. Oczywiście wszystko eleganckie, ale jednak z twistem. I dostaję za to mnóstwo komplementów. Kolorowe ptaki w pracy poprawiają energię wokół siebie. Absolutnie się zgadzam i dzięki za ten mail. Za co przyznalibyście sobie medal w pracy? 22 44 30 albo robota@złoteprzeboje.pl. A teraz o czarnej koszuli. Mimo wszystko, Juanes w Radiu Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.

Inner Circle, zwany The Bad Boys of Reggae. Niegrzeczni chłopcy. Na początku lat 90. ten zespół postanowił sobie poeksperymentować i zamiast czystego, takiego korzennego reggae, połączyli jamańskie rytmy z lekkim popowym brzmieniem i takim chwytliwym, jeszcze można byłoby powiedzieć, dancehallem, co miało trafić do masowego odbiorcy poza Jamajką, no i się udało. Słowa są celowo proste, słynne a la la la la la long. Wszyscy wiemy, stało się międzynarodowym, łatwym do powtórzenia zwrotem. No to teraz w radiu Złote Przyboje.

0: Tych miar będę w radiu Złote Przeboje i słynny The Joker. Za 5 minut będzie południe czwartkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Posłuchajmy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Zbliża się czwartkowe południe, zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
14: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. Katedra na Stokach ponownie dostępna dla zwiedzających. Chętni na zakup biletów napotkali jednak pewne trudności. O szczegółach wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
16: Zainteresowanie, tak jak w każdym roku, jest gigantyczne i spodziewaliśmy się, że ten system informatyczny sprzedażowy, który obsługuje sprzedaż katedry na Stokach, może nam zwyczajnie paść. Dokładnie tak się stało. Wszystkie te osoby, które jeszcze udało się zarejestrować, przelać pieniądze, będą mogły z tej atrakcji skorzystać.
15: W przyszłości miasto planuje zmianę systemu sprzedażowego na bardziej wydajny, a bilety, które nie sprzedały się w dniu awarii, mają wrócić do puli. A autobusy i tramwaje 1 listopada będą bezpłatne i to nie tylko w tym roku, ale także w kolejnych latach. Rada Miejska przyjęła uchwałę, która wprowadza darmową komunikację przez cały dzień na terenie miasta oraz na liniach wyjeżdżających poza jego granice. Trochę wcześniej natomiast, bo w październiku odbędzie się 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Od 14 do 18 publiczność zobaczy 70 filmów dokumentalnych i reportaży.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Pogoda w Łodzi.
15: 15 stopni pokazują nam teraz termometry w Łodzi. Jeszcze 18 możemy się spodziewać, no ale nie będzie to duża różnica. Na niebie wciąż dominują chmury, ale ma się niebo zacząć trochę przecierać w kolejnych godzinach. Prognozowane są też niewielkie przelotne opady deszczu koło 13, ale potrwają one dosłownie chwilkę. Na jutro w prognozie widać trochę więcej słońca i maksymalnie 22 stopnie, więc będzie trochę cieplej. Sobota też raczej słoneczna.
14: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Czwartkowe popołudnie właśnie rozpoczęliśmy i mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Złote Przeboje, jako i my z Wami z przyjemnością jesteśmy cały czas i rozpoczynamy Madonną, Material Girl.
19: Radio Złote Przeboje.
18: Gosia Kościelniak, zapraszam.

ścigać się z młodzieżą? Nie zamierza. Zapraszać jej do swoich nowych nagrań? Nie zamierza. To jest Pułapka mówi, ja chcę po prostu fajnie śpiewać, bez napięcia, bez pawich piór, bez puszenia się i używać głosu tak, jak potrafię, a nie udawać kogoś innego. Jedna z najbardziej autentycznych i szczerych gwiazd polskich, czyli Andrzej Piaseczny. Wiecie, że tak właśnie jest. Wbrew scenicznemu wizerunkowi i życiu pełnemu zawodowych obowiązków, to prywatnie, co też podkreślał na przykład w rozmowie z Radiem Złote Przeboje, ceni spokój i pewien rodzaj takiej codziennej przewidywalności. Sam określił to wprost jako zamiłowanie do nudy. Uwielbiam być nudziarzem, mówi Andrzej. Za kilka minut podsumujemy dzisiejsze rozmowy o tym, za co przyznalibyście sobie medal w pracy, a na razie w Radiu Złote Przeboje rysowane Tobie i Andrzej Piaseczny.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jeden dzień, więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.

0: Robota nie zają.
1: Wszystkich pracusiów pozdrawiamy mocno ze studia radia Złote Przeboje. Za co przyznalibyście sobie medal?
2: W tym tygodniu medal przyznałabym sobie za to, że po przespaniu 3 budzików udało mi się w 4 minuty przetransportować z łóżka na spotkanie śniadaniowe, które sama zwołałam, pomimo przespania 3 budzików.
1: No i jeszcze jedna opowieść.
3: Z tej strony Weronika. Pracowałam w jednym zakładzie i gotowałam tym w zakładzie, w takim kotle olbrzymim 500 litr bigos. I oczywiście ten bigos się sprzedawał, bo to były takie wyroby garmażeryjne. Z racji, że był dobry, to mój szef chciał, żebym go gotowała coraz więcej. No i gotowałam oczywiście. Więc za to bym sobie ten medal przyznała teraz, patrząc na to wszystko z perspektywy czasu. Jak człowiek zdeterminowany do pracy jest w stanie robić rzeczy naprawdę wielkie.
1: Rzeczy wielkie. Jak na przykład wielki gar bigosu. To jest skala godna docenienia. Dziękuję i ściskam. Dla Ciebie nasza płócienna torba Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji. Pięknego popołudnia przy Radiu Złote Przeboje życzę nam wszystkim i gramy.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. Reklama.

Elton John i John Travolta. Beret czarny, szary beret, a nawet biały. John Travolta w tym roku często paradował właśnie w berecie. Przyjechał do Cannes, żeby promować swój debiut reżyserski Propeller One Way Night Coach. Aktor przyciągał wzrok właśnie eleganckim, czarno-białym strojem wieczorowym, ciemną, krótko przyciętą brodą, no i w szczególności zestawem beretów. Inspirację zaczerpnął od dawnych mistrzów filmu. Powiedział, że tym razem jest reżyserem. Jesteś aktorem, więc graj rolę reżysera, powiedział do siebie, i wygląda jak reżyser starej szkoły. Opowiadał John Travolta, dodał, że poszukał zdjęć utalentowanych filmowców, którzy byli przed nim, nosili zawsze berety i okulary, więc pomyślał sobie, to właśnie zrobię. Będę nosił teraz berety i okulary. Oddaję hołd byciu reżyserem. Radio Złote Przeboje, za 12 minut będzie 13, a teraz Britney Spears.

0: Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy też prognozy pogody. Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Zobacz, Stasiu.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek, Majtan.
2: Reklama.
0: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
20: Syreny zawyły w Rzeszowie i Lublinie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Ponad 650 pociągów opóźnionych przez awarię w Katowicach. Wygląda jak tramwaj, ale to autobus. Nowoczesny pojazd hiszpańskiej produkcji wyjechał na stołeczne ulice. Dorota Wartecka, dzień dobry. Syreny zawyły w Rzeszowie i Lublinie. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Nieco wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że w związku z atakami Rosji na Ukrainę rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali SMS-y o treści: uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. To alert w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, a na Lubelszczyźnie znów dziś zawyją syreny. To w ramach ćwiczeń od 12 do 15 w powiecie łęczyńskim.
7: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
20: Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała łącznie 8 godzin. Na jej skutki nałożyły się kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie podaje przyczyn ani okoliczności tych awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
1: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
20: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Elektryczny autobus przypominający tramwaj wyjechał na ulicę Warszawy. Jest produkcji hiszpańskiej, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest on wyposażony w gniazdo USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie testowany. Wcześniej przeszedł testy m.in. w Krakowie i Kraśniku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dziś w sumie pochmurny dzień i wszędzie może padać. Najwięcej deszczu w Rzeszowie i tam 17 stopni, 16 w Lublinie, w Warszawie 19. Podobnie na zachodzie i północy możliwe są krótkie rozpogodzenia. Jutro więcej słońca. Co byście powiedzieli, żebyśmy tę godzinę popołudnia czwartkowego zaczęli z przytupem? To będzie Bon Jovi, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Czy znacie takie powiedzenie, pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od szefa? W tym roku zrobiono kolejne badanie i okazuje się, że co trzeci z ankietowanych przyznał, że zmienił kiedyś w życiu pracę z powodu złego przełożonego, niekiedy więcej niż raz, a kolejne, prawie

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
9: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
2: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Reklama.

0: A przed nami wielki przebój, którego to, jeśli chodzi o zespół Lider, powiedział tak.
1: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM.
0: Postanowiłem jest napisać ładną, długą piosenkę, żeby wypełnić czas i go rozciągnąć. Za chwilkę wrócę do tematu, gdyż teraz Ashford i Simpson.

Czy sukces zawsze przynosi przyjemne skutki? Przebój Suzana, który przed nami zgniótł swoim sukcesem trwałość zespołu. Członkowie The Arch Company zaczęli odczuwać coraz większą presję. Muzycy otwarcie mówili o utracie artystycznej swobody. Po tym jak Suzana odniosła tak ogromny sukces, mówili, to był dosłownie roller coaster. Chcieliśmy otrzymać ten sukces. Wytwórnia płytowa chciała, żebyśmy zrobili coś takiego jeszcze raz. No a nam się nie udawało. No i bądź tu człowieku mądry. Nie masz hitu źle, masz hit. Jeszcze gorzej, ale i tak dziękujemy Wam za Suzanę. Radio Złote Przyboje.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowy 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: No tak.
1: Gosia, ty się cieszysz, bo co, bo kończysz, czy po prostu...
0: A to już
1: zawsze
0: było słychać mój śmiech, tak? Delikatny.
1: Ale w ogóle jakby ktoś tutaj wszedł, to już z ulicy słychać tak, śmiech tak. I to już wiadomo, że Gosia ma dyżur.
0: No, aż tak?
1: No pewnie, że tak.
0: Wielbiciele Radia Złote Przeboje, my też was bardzo kochamy. No to teraz wyjdę w ten tłum, a z wami...
1: A śmiech zostanie.
0: A śmiech zostanie, śmiech i Jerzy.
1: Proszę bardzo. I All for One, czyli I...

0: 4 minuty do godziny 14. Blame it on a boogie. Proponuję muzycy Radia Złote Przeboje. Ja proponuję się skupić. Dużo rzeczy ciekawych się dzieje. Dorota Wardecka.
1: Tak, przeniesiemy się oczywiście na Lubelszczyznę, gdzie był dziś alert w związku z atakiem rosyjskim na Ukrainę, który już oczywiście się skończył, ale też ciekawa propozycja prezydenta na obniżenie cen paliw. O tym wszystkim w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem All Inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
0: Reklama.
12: Słuchacze Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Jest 17 września. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
13: Alert we wschodniej Polsce odwołany. Zakończył się potężny rosyjski atak na Ukrainę. Prezydent ma propozycję na obniżenie cen paliw. Ma przed nami jesień cieplejsza niż zwykle. Polska podrywała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Mieszkańcy dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. We Włodawie, blisko granicy, jest Anna Kmiterek-Zabłocka.
14: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz. I generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
15: Staramy się żyć normalnie po prostu.
14: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
13: Do Włodawy ma dziś przyjechać prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Alert został już odwołany, a miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy dronem, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju w sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
16: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
13: Jak przekazał premier, bardzo blisko polskiej granicy doszło do masywnej eksplozji, prawdopodobnie zaatakowana została stacja benzynowa. I jeszcze jedno, huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, przekazało dowództwo operacyjne.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Do końca tygodnia do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy obniżający ceny paliw. Ma się nazywać PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
17: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
13: Tymczasem posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Głosowanie jutro. Jeśli prezydent ustawy nie zawetuje, to rząd obiecuje ponowny program CPN obniżający ceny paliw. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Może to się przełożyć na krótszy okres grzewczy, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
18: Nie używamy tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami.
13: A cieplejsza jesień to efekt wyższej temperatury globalnej, ale też napływających nad Europę afrykańskich mas powietrza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Na słońce raczej nie możemy liczyć. Pojawić może się natomiast przelotny deszcz, a na Pomorzu także burze, a na termometrach w tej chwili od 17 stopni w Białymstoku i w Suwałkach do maksymalnych 20 w Zielonej Górze i w Opolu. Wyłącznie skrupulatnie dobrane i starannie wyselekcjonowane. Największe przeboje, którymi zachwycaliśmy się w latach 80. i 90. i które grają nam w sercu do dziś. To właśnie mam dla Was. Nazywam się Jerzy Telesiński. Witajcie w czwartek.

Jej matka pomyślała, że córka chyba ma zawał. Jennifer Page akurat rozmawiała z mamą przez telefon, kiedy usłyszała swój przebój Crush po raz pierwszy w radiu, a reakcja przypominała poważne problemy kardiologiczne. Nie róbcie tego swoim mamom. Włącz

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Wyprzedaż rocznika w Cupra Bednarek właśnie wystartowała. Teraz wybrane modele z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Cupra Formentor, Leon, Terramar oraz nowa elektryczna Cupra Raval dostępne od ręki. Nie czekaj, odwiedź salon Cupra Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub na bednarek.com.pl i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
13: Reklama.

Wyprawa z limitowanej serii Radia Złote Przeboje. Jutro po raz ostatni w tym tygodniu do zdobycia. Mamy temat dzwoncie, tak się nazywa ten nasz poranny element programu, dzięki któremu wy też robicie Radio Złote Przeboje. Od 6 do 10 nasza poranna ekipa rzuca temat, wy się na ten temat wypowiadacie. Autorzy najciekawszych opinii dostają naszą limitowaną złotą kawę. Pamiętajcie o nas jutro, jak tylko się obudzicie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: A jutro rano z okazji piątku i widoków na niezły melanż
3: zastanowimy się, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowy 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
11: Lidl, to się opłaca.

Zasłynął jako inżynier dźwięku na płycie Abbey Road Beatlesów, a potem został inżynierem dźwięku na płycie The Dark Side of the Moon, jednym z najlepiej sprzedających się albumów w historii. Te zasługi zapewniły Alanowi Parsonsowi renomę w branży na lata jeszcze przed tym, kiedy sam został liderem zespołu, którego słuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90., a bardzo proszę.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes i Radio Złote Przeboje, w którym zawsze mamy dla was największe przeboje lat 80. i 90. i zawsze tylko te najważniejsze, sprawdzone wiadomości. O 15:00 kolejna tura.
1: Tak, gęsta mgła ma spowijać dziś w nocy część Polski, gdzie obowiązują alerty przed mgłą. Właśnie o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 17 września, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
9: Ewakuacja w szkołach podczas alertu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Szef MON-u zachęca do udziału w szkoleniach wojskowych. Uwaga na gęstą mgłę dziś w nocy. Przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska podrywała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
10: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
11: No i jak się zachowywali uczniowie?
10: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
12: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
11: SMS do rodziców?
12: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
13: Chwilę później pojawiły się też sygnały dźwiękowe odwołujące alarm powietrzny.
9: Na normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które na czas alarmu zawiesiły loty. Szef MON-u apeluje o udział w szkoleniach wojskowych dla obywateli. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowości. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
9: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Ceny paliw na stacjach w górę, blisko 8 zł za 95, prawie 9 zł za litr diesla, granica 10 zł coraz bliżej. Kierowcy, z którymi rozmawiał Paweł Radzewicz, zastanawiają się, gdzie taka cena się zmieści.
15: Wszyscy boimy się, że paliwo doskoczy do 10 zł, ale jeśli doskoczy, to gdzie oni tą jedynkę zmieszczą?
16: Nie mam zielonego pojęcia, pewnie będą musieli słupy wymienić.
17: Zmieszczą te jedynki, zmieszczą. Na pewno zmieszczą.
15: Myśli pan, że stacje mają drabiny i trytytki, żeby to przykleić jakoś?
17: Raczej te trytytki przykleją.
9: Posłowie tymczasem pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Jeśli prezydent jej nie zawetuje, to rząd chce wprowadzić znów program CPN. A prezydent do końca tygodnia ma przedstawić własną propozycję obniżającą ceny paliw.
18: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: A to ważne nie tylko dla kierowców. Alert przed gęstą mgłą IMGW wydał go dla województw lubelskiego i podkarpackiego, a także świętokrzyskiego i małopolskiego oraz mazowieckiego. Ostrzeżenia mają obowiązywać od 21 do jutra do 10 rano.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
19: Natalia Dobrowolska. Jeśli macie ochotę na wieczór z kinem, ale bez wiedzy, jaki film właśnie zobaczycie, to mam propozycję dla Was. Dzisiaj o 18.30 w kinie Charlie odbędzie się kino szeptane Filmawka. Organizatorzy tytułu nie zdradzają. Wiadomo natomiast, że po seansie będzie okazja do rozmowy z Magdą Wołowską i Norbertem Kaczałą z Filmawki. Z kina przenosimy się do muzeum, ale tym razem zamiast oglądania będzie trochę ruchu i wyciszenia. Też dzisiaj o 17.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa rozpocznie się joga w muzeum. Zajęcia są skierowane do początkujących, uczestnicy powinni przynieść ze sobą własne maty. A jutro wieczorem zmiana klimatu o 180 stopni. O 21.00 w Iron Horse rozpocznie się Divorced Dead Rock Party, czyli wieczór z rokiem lat 80., 90. i 2000.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
8: W górach tylko 13 stopni, w Opolu 20, we Wrocławiu i w Zielonej Górze też, za to w Białymstoku i Suwałkach 17. Nigdzie dzisiaj raczej nie uświadczymy słońca, za to liczyć możemy na to, że będzie padać. Przelotny deszcz, a na Pomorzu także burze. Przedwczoraj namawiała nas do hodowania gęsi. Wczoraj jadła dżemik śliwkowy prosto ze słoja. No to czym dzisiaj zaskoczy nas Marzena Rogalska? Takie pytanie stawiam, a odpowiedź o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: istnieje jako dowód popularności. To się w świecie show biznesu rzadko zdarza, ale że się zdarza, dowiedzieliśmy się z pierwszej ręki, dlatego że te nasze gwiazdy lat 80. i 90. odwiedzają nasze studio i opowiadają nam ciekawe historie.
1: Wszyscy mnie już znali. W każdej budzie, szczękach, wiesz, w tamtym czasie po prostu leciały moje piosenki. Wszyscy chcieli ode mnie autograf. A ja szedłem w starych trampkach, w ogóle, wiesz, ponieważ w ogóle nie miałem żadnych pieniędzy z tego powodu.
0: Poznaliście po głosie, że to Robert Gawliński opowiadał nam przepięknie?

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
14: Łódź

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Marzenko, Marzenko.
1: Jurek, ja sobie lubię tak z tobą porozmawiać,
0: też,
1: wiesz?
0: Ja cię widzę i jakoś, albo jeszcze, a jeszcze można tak zrobić jeszcze.
1: Jeszcze tak?
0: No, różne są.
1: A ja mam taką wspaniałą w telewizji Agatkę, która ma takie L. I ona wie, że ja kocham to E.
0: To
1: i ona
0: fajne,
1: mówi tak,
0: no.
1: Półtorej minuty do wejścia, a ja Agatka ile? I ona oczywiście się chichra. Kocham to. Więc proszę ja ciebie, Jurku, mój my drogi. Mamy, kompletnie mamy. Nie wiem, o co mnie chciałeś
0: nie, to
1: zapytać.
0: Ja ci, to ja ci powiem teraz. Mamy w bloku Byunka i Byunek zawsze ucieka. No i pan właściciel zawsze woła, Byunek, chodź tu. Byunek, Byunek. I ja ci przysięgam, że ja myślałem, że on jest...
1: A Byunek jest pieskiem.
0: Pieskiem, takie długie uszy ma. Ja myślałem, że on się Byunek nazywa. I ja mówię, ty, do żony, czemu pies się nazywa Byunek? A ona mi mówi, on się nie nazywa Byunek, tylko się Brunek nazywa, tylko ten pan ma...

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: HiGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
1: Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.

Lubię swój umysł takim, jakim jest, powiedział Stevie Wonder, odpowiadając tym samym na dociekania, jakimż to cudem nigdy nie spróbował narkotyków. A zamiast robić sobie magmę w głowie, posłuchajcie magmę w radiu Złote Przeboje. Zdrowiej, taniej, no i nie można przedawkować. Znów.

0: Mission.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich po wiadomościach o 16, a o tym, że sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się i ostrzeżeniach z tym związanych powiemy więcej już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Wyprzedaż rocznika w Cupra Bednarek właśnie wystartowała. Teraz wybrane modele z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Cupra Formentor, Leon, Terramar oraz nowa elektryczna Cupra Raval dostępne od ręki. Nie czekaj, odwiedź salon Cupra Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub na bednarek.com.pl i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest czwartek, jest 17 września. Pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
12: Urzędy, szkoły i szpitale zarządziły ewakuację na czas alertu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Dni z dużym zagrożeniem pożarowym jest coraz więcej. Spór o dietę planetarną między radnymi w Warszawie. Ewakuacje w urzędach i szkołach oraz szpitalach po alercie powietrznym w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic po tym, jak zawyły syreny alarmowe. W szpitalu problemy były większe, mówi dyrektor wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Lublinie Piotr Matej.
13: Na niższe kondygnacje, na które się da, mamy w bloku R najnowszy budynek i tam jest, ale całego szpitala ja nie przeniosę, to nawet nie ma mowy. W związku z tym realne zagrożenie istnieje dla części pacjentów.
12: Alerty w województwie lubelskim i podkarpackim obowiązywały przez niespełna godzinę w związku z rosyjskim nalotem na zachód Ukrainy, w czasie którego jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. W czasie alarmu w Sejmie trwała dyskusja o bezpieczeństwie Polski. To kolejny przykład na agresywne zachowanie Rosji, które w ostatnim czasie się nasila, mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
14: Rosyjskie środki napadu powietrznego regularnie naruszają przestrzeń powietrzną NATO. Pojawiły się też drony nowej generacji z napędem odrzutowym, które są wyzwaniem dla służb Ukrainy, dla wojska Ukrainy, jeżeli chodzi o możliwości jego zwalczania.
12: A jutro na temat bezpieczeństwa z prezydentem Karolem Nawrockim będzie rozmawiać minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się, ostrzega IMGW. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
15: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
12: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Awantura wokół diety planetarnej trwa. Warszawscy radni PiS-u chcą zmian w szkolnych stołówkach, jak mówi Michalina Szymborska z PiS-u.
16: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety.
12: Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej broni diety planetarnej.
17: Nie wiem, czego oczekują radni PiS-u, że będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom. No, to jest jakiś absurd. Uczmy dzieci, sami się też uczmy zdrowej diety. I mówię to także w kontekście własnym.
12: A w niektórych przypadkach problemem nie jest menu, a jakość posiłków. Na przykład w jednej z podstawówek na warszawskim Ursynowie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
18: Natalia Dobrowolska. W sobotę o 10 rozpocznie się 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Przez cały weekend będzie można spotkać twórców, zdobyć autografy, wziąć udział w warsztatach i prelekcjach oraz odwiedzić strefy gier retro, indie i gier bez prądu. Jeśli zamiast komiksów wolicie spotkanie z naturą, to też w sobotę warto zajrzeć do Orientarium. Od 10 do 17 potrwa tam Dzień Pandy Rudej. W programie znalazły się ciekawostki, quizy i zabawy edukacyjne, a najważniejszym punktem będzie pokazowe karmienie pand rudych Ofelli i Otella o 14.30. Sobotni wieczór przyniesie natomiast coś dla tych, którzy lubią, kiedy na scenie nic nie jest do końca zaplanowane. O 19.00 w przechowalni rozpoczną się komediowe dubbingi improwizowane. Komicy będą na żywo podkładać głosy pod fragmenty filmów, reklam czy bajek, a sceny poznają dopiero w momentach ich wyświetlania.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Pogoda.
11: Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu około 20 stopni, 19 w Zielonej Górze i w Opolu, w Zakopanem tylko 13, w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach 17. Wszędzie może popadać. Nie kola i nie soda. Brzydki zapach ze zlewu znika, jeśli przed spaniem wlejesz do niego jedną rzecz i zostawisz na noc. Co to takiego, powiem wam jak zawsze w programie Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

produkuje w Polsce własną wódkę, no. Dave Stewart z Eurythmics wpadł niedawno, koncertował w Polsce, a przy okazji pochwalił się. Byłem w Warszawie i w małej miejscowości koło Kalisza. Mam w Polsce własną markę wódki. Rodzina, która ją produkuje, mieszka właśnie nieopodal Kalisza. No to skoro mamy za sobą lekcję małej geografii Polski, to już nie pytaj o Polskę.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Ty plus Łyk Energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. I Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Citroen.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: nomen omen September, czyli wrzesień w Radiu Złote Przeboje, a konkretnie 17 września, zatem pora na...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Znacie to? Zlew jest czysty, naczynia umyte, a mimo to zapach przypomina starą szmatę albo zepsute jedzenie. Detergenty można sobie darować. Rozwiązanie prawdopodobnie i tak macie już w domu, to... zwykły ocet działa, ponieważ radzi sobie z tłuszczem i osadami samodzielnie, bez sody i bez agresywnych chemikaliów. Radzi sobie z zaschniętym tłuszczem, osadem z mydła, także zabija bakterie powodujące nieprzyjemny zapach. Kluczem jest, aby pozwolić mu działać wystarczająco długo. Jeśli wlejesz go w ciągu dnia i od razu spłuczesz, nic to nie da. Ale w ciągu nocy, kiedy ma kilka godzin, żeby wgryźć się w powłokę, to ją rozpuści. Dlatego używaj octu wieczorem, kiedy nikt już nie będzie korzystał z wody.
1: Dobrze wiedzieć.

0: smaku.
1: Radio Złote Przewody.
2: Autopromocja.
3: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
4: A jutro rano z okazji piątku i widoków na niezły melanż zastanowimy się, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji.
1: Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mama! Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
6: Carbonara.
7: Fasolka po bretońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest... tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
23: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Złote przeboje w drodze.
2: Dziś wieczorem i w nocy mgły będą ograniczać widzialność. Jutro rano będziemy jechać jak we mgle. Alerty przed gęstą mgłą obowiązują w województwach lubelskim i podkarpackim, a także mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Po tragicznym wypadku na Lubelszczyźnie nadal jeszcze mogą być utrudnienia w ruchu. Wprowadzono w końcu ruch opahadłowy na Krajowej Dwójce między Białą Podlaską a Terespolem.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Jeśli raz przeczytam coś powoli, to zapamiętam to w całości, powiedziała Cher, opowiadając o swojej dysleksji, na którą cierpi od dziecka, a której towarzyszy wyjątkowy zmysł do zapamiętywania i pamięć niemal fotograficzna. Uwaga! Zapamiętujemy teraz, co powiem. To u nas największe przeboje lat 80. i 90.

0: Wouldn't it be good, Nick Kershaw? Radio Złote Przeboje, czwartek, wiadomości o 17. Co tu jeszcze dodać? Może to, o czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Dwie osoby zatrzymane w związku z wczorajszą potężną awarią w Katowicach na kolei, która spowodowała z kolei bardzo duże utrudnienia. Kto to taki i ile za to grozi? Jak w ogóle jest prowadzone to śledztwo? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
9: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
15: Reklama.
16: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 17 września. Na naszej antenie pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
17: Tragiczny wypadek w kopalni. Zginął 38-letni górnik. Dwaj zatrzymani w sprawie wczorajszej awarii kolejowej w Katowicach. Zmiana rządów po wyborach w Szwecji, wygrała lewica. 38-letni górnik zginął w kopalni Szczegłowice w Knurowie, przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa. Do wypadku doszło w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu części obudowy. Górnik z urazem głowy został wydobyty na powierzchnię. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadku w polskim górnictwie węgla kamiennego. Syreny alarmowe zawyły dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu po raz pierwszy w dzień, gdy dorośli byli w pracy, a dzieci w szkołach. W niektórych placówkach zarządzono ewakuację. Uczniowie schodzili do piwnic albo na najniższe piętra budynku. Błażej razem z kolegami akurat wychodził z lekcji na basenie.
12: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Każdy miał tylko z minutę na przebranie się.
17: Polska podrwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainie. Alert trwał nieco ponad godzinę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymały się wiele godzin, a opóźnionych było ponad 600 pociągów. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
15: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
17: Mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury rejonowej Katowice Południe. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
17: Premier Szwecji Ulf Kristersson jeszcze dziś rezygnuje ze stanowiska, to po tym jak Krajowy Urząd Wyborczy oficjalnie ogłosił, że niedzielne wybory zwyciężyła lewicowa opozycja. Wynik głosowania do ostatniej chwili był niepewny, a przewaga jest minimalna, bo różnica mandatów wynosi 173 do 176, ale rewolucji nie będzie. Zarówno dotychczas rządząca centro prawica, jak i lewica opowiadają się za silną integracją z Unią Europejską i obecnością w NATO. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechał nowy mieszkaniec. To młody samiec pantki rudej, który trafił do Gdańska z belgijskiego zoo. Ma na imię Benek i docelowo ma zostać partnerem mieszkającej w gdańskim ogrodzie samiczki Jadzi. Na razie zwierzęta oglądają się przez ogrodzenie i zajmują sąsiednie wybiegi, ale wkrótce ma się to zmienić. Pantki rude to gatunek zagrożony wyginięciem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
16: Nadal wszędzie pochmurno. No i temperatury od 17 stopni nad morzem do 19 w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Katowicach. Na Pomorzu może zagrzmieć.
18: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
16: No, to powiedziałem wam o pogodzie w Polsce, to teraz będzie też meteorologiczny Złoty Przebój, czyli Jarman Jackson i Pia Zadora. Niech będzie. Jerzy Telesiński, witajcie.

myślcie dobrze, bo po co myśleć źle? Powiedział Olek Klepacz, wokalista formacji Nieżywych Schabów, opowiadając o swoich zmaganiach z depresją. No dzień dzisiaj raczej taki mało pogodny, tym bardziej przybijam radiową piąteczkę z tymi, którym dzisiaj ciężko. Dla was taki oto duet. Zróbcie sobie przerwę od myślenia i po prostu zrelaksujcie się przez chwilę z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i trawisz to!
15: Aflofarm.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

Shattered Dreams i Johnny Hates Jazz. Jak miło pomyśleć, że czwartek po pracy to już jest naprawdę zupełnie inna sytuacja niż taki na przykład poniedziałek. Jutro, w ostatni dzień pracy, między 10 a 14, Gosia Kościelniak i zabawa Robota nie zając. O tym, że tak jest naprawdę i o tym, że przy okazji można zgarnąć nagrody w Radiu Złote Przeboje, przekonajcie się na własne uszy jutro między 10 a 14.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chłynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przejdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Na upały już nie ma co liczyć w naszym kraju tej jesieni. Najbliższe dni będą deszczowe i mgliste, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni. To jutro, dziś w nocy mgły w kilku województwach będą ograniczać widzialność. Na Krajowej 12 z Radomia do Opoczna. Uwaga po zderzeniu osobówki z ciężarówką i lawetą. Tutaj ruch wahadłowy.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Lemon Tree, Fool's Garden, Radio Złote, Przeboje, czwartek. Ja nie wiem, Tomek, dlaczego, ale tak mnie cieszy ten czwartek. Wiesz co, no, na horyzoncie weekend. Tomek Brel też zadowolony z faktu, że dopłynęliśmy do tego momentu?
1: Wciąż płyniemy jeszcze. Nie? Jeżeli chodzi o weekend, to wciąż płyniemy, bo do przepłynięcia jest jeszcze piątek. Ale dzisiaj w czwartkowym wydaniu całej muzyki na pewno taką krótką, przedweekendową rozgrzewkę sobie urządzimy.

Niezapomniana Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Wielka gwiazda lat 80. i 90. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Wcześniej sprawdzimy pogodę, a za moment o 18:00 wiadomości sportowe. Hit the beat and take it to the first note.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
4: La Mia Sofa na każdy dzień.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
16: Właśnie minęła 18:00, czwartkowy wieczór. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, Piast Gliwice spotka się z Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Niemców mundialu.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
21: Pogoda.
16: W nocy dość pogodnie, jeśli popada, to tylko na północnym zachodzie. Na termometrach od 8 do 12 stopni. Jutro w dzień najładniej będzie w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. Może popadać zwłaszcza na północy i zachodzie. Na szczęście tylko przelotnie. Na wybrzeżu możliwe burze. A na termometrach jutro od 19 do 22 stopni.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: No to już wiemy, co szykuje pogoda na jutro, a jeżeli chodzi o nasze plany na czwartkowy wieczór, no to na pewno już za kilka minut Madonna, pojawi się też zespół Lady Punk. No i wyobraźcie sobie trochę a propos, że jest jedna rzecz, która łączy Madonnę z zespołem Lady Punk. Jaka to rzecz, o tym za chwilę, ale powiem już teraz. Na początku w tę informację nie uwierzyłem. Wszystko się wyjaśni za chwilę.

0: Spandau Ballet w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej zespół Lady Punk. No właśnie, obiecałem plotki, ploteczki z zespołem Lady Punk. Otóż kiedyś, pamiętam, znalazłem niezwykłą informację, że będąc w Stanach Zjednoczonych, mieli zagrać koncert przed Madonną. No i panowie ponoć kręcili nosem i odmówili. I kiedy spotkaliśmy się z zespołem Lady Punk, no to nie omieszkałem ich zapytać, jak to było naprawdę. Okazuje się, że no, faktycznie przed Madonną nie chcieli grać.
1: Ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nie, tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, nie, nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my.
0: Tyle zespół Lady Punk. No dobrze, skoro panowie nie chcieli grać przed Madonną, no to teraz Madonna zagra po nich. Proszę bardzo.

0: My God, Judy, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. Maggie Reilly niedawno koncertowała w Polsce. Udało nam się spotkać i porozmawiać. No i wyobraźcie sobie, Maggie Reilly zdradziła mi niezwykłą rzecz. Otóż przyznała, że na początku kariery miała wielką tremę na scenie, ale to było kiedyś, bo teraz jest zupełnie inaczej.
1: Czasami człowiek odczuwa obawy. Dopiero w ostatnich latach zrozumiałam, że ludzie przychodzą na koncerty właśnie dlatego, że chcą usłyszeć te utwory. Kiedyś bardzo się denerwowałam. Co jeśli im się nie spodoba? Jeśli nie będą się dobrze bawić? A teraz wiem, że publiczność przychodzi, bo naprawdę chce posłuchać tych piosenek i przychodzi z otwartym nastawieniem, by cieszyć się muzyką. Zawsze miałam w głowie myśl: może się rozczarują, może w ogóle im się to nie spodoba. Dziś wiem, że oni są życzliwi i naprawdę chcą tego słuchać. To daje ogromną ulgę i sprawia, że przed wyjściem na scenę nie towarzyszy mi już lęk, lecz myśl. Tak, to są przyjaciele i razem spędzimy wspaniały czas.
0: No, powiem szczerze, trochę nie mogę się doczekać kolejnego koncertu w naszym kraju. Maggie Reilly sama przyznała, że bardzo jej się u nas podoba. Co nas cieszy. Kool & The Gang teraz.

Cool and the Gang w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to przed laty wystąpili w Sopocie, no i urządzili taką imprezę, że znawcy tematu stwierdzili, że to było najlepsze 20 minut w historii całego festiwalu. No, może tak, może nie. Za chwilę zespół, który też ma wierną polską publiczność, może nie ma się co dziwić. Ich dwa teledyski, o ile dobrze pamiętam, były kręcone właśnie w naszym kraju. Fun Factory, już za chwilę.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: W nocy mglisto, ograniczona widzialność z alertem pierwszego stopnia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a także na Mazowszu oraz w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Generalnie mgły i deszcz. Taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Mogą się też pojawić burze jutro do 22 stopni. Ale mamy i dobrą informację dla kierowców, którzy mogą już korzystać z południowo-wschodniej obwodnicy Miedzicy w Warmińsko-Mazurskim. Usprawnia komunikację w stronę Szczytna.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: To zespół Fan Factory w Radiu Złote Przeboje. No podejrzewam, że fani przed laty przecierali oczy ze zdumienia, oglądając jeden z ich teledysków. Pierwsze słowa, które wtedy cisnęły się na usta: no przecież ja znam to miejsce. No i faktycznie zespół Kool & Gang, kiedy rozmawialiśmy, potwierdził.
1: Yes, it's true.
2: To prawda. Kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział: hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlaczego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce? W Olsztynie.
0: Tyle zespół Fan Factory w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Boim i Nie ma wody na pustyni, no a teraz muzycznie powędrujemy do połowy lat 80. Szadę.

0: Time i Nie ma wody na pustyni w Radiu Złote Przeboje. No, kochamy Beatę Kozidrak, kochamy zespół Bajm. Nie tylko zresztą my, ale inne polskie gwiazdy również. Kasia Stankiewicz z zespołu Various Monks. Kiedy zapytałem o Beatę Kozidrak, powiedziała tylko tyle.
1: Beatę uwielbiam.
0: No właśnie, a za co?
1: Znaczy ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Bajm i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam z piosenkę Nie ma wody na pustyni i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób. Więc duży szacunek w stronę tej osoby.
0: Kawał muzycznej historii, nie ma co ukrywać. To program Cała Muzyka, czwartkowy wieczór przed nami. W planach jeszcze Edyta Bartosiewicz, a teraz imprezowo nam się zrobi. DJ Bobo.

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść. No, nie jedna opowieść od Edyty Bartosiewicz. Na pewno dzisiaj wieczorem w programie cała muzyka pojawi się. Obiecuję.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To nie żart. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 170 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj rabat nawet do 137 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, możesz stworzyć własną i nadal skorzystać z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przejdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Włączamy niskie ceny.
21: To już prawie 19:00, za chwilę sprawdzimy pogodę na jutro. Pogodę, która dzisiaj miejscami odrobinę kaprysiła. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
22: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech Poznań rozpoczyna walkę w piłkarskiej lidze Europy. Mistrzowie Polski zagrają z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji, czyli Crystal Palace. Mecz w Londynie zacznie się o godzinie 21:00. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych.
22: Pogoda.
21: Jutro w dzień najładniej będzie w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. Może popadać zwłaszcza na północy i zachodzie. Na szczęście tylko przelotnie. Na wybrzeżu możliwe burze. A na termometrach jutro od 19 do 22 stopni. W nocy dość pogodnie, jeśli popada to tylko na północnym zachodzie, a na termometrach od 8 do 12 stopni. 22 stopnie jutro, no zawsze mogłoby być więcej. Dobrze, teraz udamy się do miejsca, które kojarzy nam się z plażą, słońcem i doskonałą zabawą. Rio de Janeiro, ale co ciekawe, sprawdzałem pogodę przed momentem, no i jest tam dokładnie tak samo jak u nas. 22 stopnie i sporo chmur. Bellini i Samba de Janeiro.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje pięknie. Z Rodem Stewartem, który niedawno u nas koncertował, udało nam się porozmawiać, no i zapytałem go, czy kiedykolwiek się zastanawiał, jak mogłaby się potoczyć jego kariera, gdyby na przykład muzycznie nie osiągnął tego, co udało mu się osiągnąć. Rod Stewart, jak się okazuje, w ogóle nie brał takiej ewentualności pod uwagę.
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że jestem stworzony do śpiewania. Wyglądam jak rockowy wokalista. Kim innym mógłbym być? Ale pamiętam romantyczne chwile związane z graniem w piłkę, choć nie trwało to długo.
0: No, pasja do piłki nożnej pozostała. W końcu Rod Stewart ma koło domu pełnowymiarowe boisko. Swoje, żeby nie było wątpliwości. Krzysztof Krawczyk teraz.

0: żyje tej nocy, że mnie uka trupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi.
1: Tyle Edyta Bartosiewicz. Rokset teraz w Radiu Złote Przeboje, a w planach na dzisiejszy wieczór jeszcze m.in. Shakin' Stevens i Britney Spears. Hello.

0: Na Tengo Dinero w Radiu Złote Przeboje. No, w dalszym ciągu nam się ten kawałek podoba. Choć sprawdzałem, jak wygląda teledysk do tej piosenki, no i na liście najgorszych teledysków świata z pewnością jest to zasłużony numer 1. W wolnej chwili pooglądajcie, jak teledysków nie kręcić.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: A jutro rano z okazji piątku i widoków na niezły melanż
4: zastanowimy się, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyprzedaż rocznika w Cupra Bednarek właśnie wystartowała. Teraz wybrane modele z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Cupra Formentor, Leon, Terramar oraz nowa elektryczna Cupra Raval dostępne od ręki. Nie czekaj, odwiedź salon Cupra Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub na bednarek.com.pl i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy!

0: Shakin' Stevens, czyli człowiek legenda. No może słowo legenda jest nadużywane, ale Shakin' Stevens w pełni chyba na nie zasługuje. Niebywale popularne również w naszym kraju, ale pewnie nie wszyscy fani wiedzą, że zdarzyło mu się występować razem z zespołem The Rolling Stones. Taką informację kiedyś znalazłem, no i postanowiłem go o to zapytać, co się czuje w takiej sytuacji.
1: The Rolling Stones.
2: Yeah. Zdarzyło mi się grać przed nimi kilka razy, no, nie mówiąc już o tym, że zdarzyło mi się współpracować z ich pianistą, którego nazwiska nie było w oficjalnym składzie, ale towarzyszył im w trasach koncertowych. Nazywał się Stewart i był bardzo utalentowany.
0: Shakin' Stevens, jeżeli dobrze by to policzyć, no to chyba powoli zbliża się do 70 lat aktywności. Tu Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór, teraz Mike and the Mechanics. We'll be right back.

0: Only in the Times w Radiu Złote Przeboje to był koniec lat 90. Lata 90. to był niezwykły czas, jeżeli chodzi o polską muzykę. No można chyba zaryzykować stwierdzenie, że powstawały wtedy najbardziej kultowe płyty. Przykład, proszę bardzo, to był wrzesień 94 roku. Światło dzienne ujrzała pierwsza płyta Kasi Kowalskiej. Album Gemini, czyli płyta, która powstawała w niezwykłych okolicznościach. Grzegorz Ciechowski, który był producentem tego albumu, zaczął od zwolnienia całego zespołu.
1: No tak, tak. Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy dla mnie, dla innych. No ale taka jest rola producenta. I on miał od początku jakąś tam swoją wizję. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Mam 30 piosenek. Grzegorz w życiu nie zaproponował mi na przykład, słuchaj, napiszę ci tekst. No przecież wiadomo, że napisałby lepsze, ambitniejsze, tak, mądrzejsze, dojrzalsze teksty, pisał genialne teksty. Ale nie zrobił tego, powiedział do mnie tak, wiesz co, musisz pisać tak, jak najlepiej potrafisz. Mówię, dla ludzi ważne jest to, żebyś była sobą, żebyś pisała o sobie. I to dla mnie było naprawdę, uwierz mi, pamiętam tę rozmowę, to mi dało naprawdę takiego dużego kika na całe życie, że we mnie jest ta siła i to ja muszę ze siebie czerpać, nie? A nie podpierać się cudzą dojrzałością.
0: Kasia Kowalska, która dzisiaj będzie gościem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Po 20:00 Kasia Kowalska, jakiej nie znaliście.

To zespół Aha w Radiu Złote Przeboje, czyli ukochany zespół Kasi Skrzyneckiej. Kiedyś o tym rozmawialiśmy. Po 20:00 inna Katarzyna, Kasia Kowalska w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Jak to nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
0: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. La Mia Sofa.pl.
5: La Mia Sofa na każdy dzień.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz? Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Zaglądałem do naszego kalendarza, to był wrzesień roku 94. Wtedy to światło dzienne ujrzała płyta Gemini Kasi Kowalskiej. No, od tej płyty można chyba powiedzieć, że zaczęła się pisać na nowo historia. Kasia Kowalska dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. O tej płycie, o początkach na pewno będzie sporo.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która bez wątpienia zmieniła lata 90. Mimo że nosi nazwisko bardzo popularne w naszym kraju, ona sama jest absolutnie niepowtarzalna. Kowalska. Kasia Kowalska.
2: Już nie czekam, już nie trwonię mych dni na żal.
1: Kasia Kowalska muzykę kochała od zawsze. Nawet będąc małą dziewczynką, pojechała na festiwal w Jarocinie, nie mówiąc rodzicom całej prawdy. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, oczywiście w Jarocinie pojawiła się również telewizja z kamerami. I tak to Kasię Kowalską zobaczyła nie tylko rodzina, nie tylko szkoła, ale cała Polska.
3: Tak. Był taki kręcony program, jeszcze ten czarno-biały. I rzeczywiście to było niesamowite, że było takie zbliżenie, wiesz, dziewczyny takiej, i ja mówię, to jest niemożliwe, to byłam ja. Tak, i szkoła na drugi dzień też w szkole było głośno, że pani od Rosyńskiego pamiętam, powiedziała, że jak prawili kanikuły, bo jak prawiła Kowalska, to był już znajem, coś takiego, wiesz, powiedziała, no, ale to, wiesz, nie było to strasznie groźne, to raczej było fajne. Dużo gorszym zaskoczeniem był znaleziony przez moją mamę bilet na trasie Poznań-Jarocin, gdzie powiedziałam, że jadę nad morze do koleżanki, no to było słabo wtedy.
1: Kasia Kowalska karierę muzyczną na poważnie zaczęła w zespole Roberta Emiriana, ale pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie pewien koncert, na którym została wypatrzona przez Katarzynę Kanclerz. Niecały rok później Kasia Kowalska miała już na koncie debiutancką płytę pod tytułem Gemini. Płytę, która powstawała nie bez trudności. Grzegorz Ciechowski, który był producentem tej płyty, zaczął od wymiany całego zespołu muzyków.
3: Tak. Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy dla mnie, dla innych. No ale taka jest rola producenta. I on miał od początku jakąś tam swoją wizję. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Mam 30 piosenek. On tylko wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i on, jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie organów Hammonda, no dla niego to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie, no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się. Grzegorz w życiu nie zaproponował mi na przykład, słuchaj, napiszę ci tekst. No, przecież wiadomo, że napisałby lepsze, ambitniejsze, tak, mądrzejsze, dojrzalsze teksty, pisał genialne teksty. Ale nie zrobił tego, powiedział do mnie tak, wiesz co, musisz pisać tak, jak najlepiej potrafisz. Mówię, dla ludzi ważne jest to, żebyś była sobą, żebyś pisała o sobie. I to dla mnie było naprawdę, uwierz mi, pamiętam tę rozmowę, to mi dało naprawdę takiego dużego kika na całe życie, że we mnie jest ta siła i to ja muszę ze siebie czerpać, nie? A nie podpierać się cudzą dojrzałością.

0: Debiutancka płyta Gemini okazała się strzałem w dziesiątkę, sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym, bo bardzo szybko osiągnęła status podwójnej platyny. A wtedy podwójna platyna oznaczała dużo więcej niż dzisiaj. Nieczęsto się też zdarza, że debiutujący artysta występuje jako sawort przed taką gwiazdą jak Bob Dylan.
1: O, bo to, znaczy ja myślę, że dobrze, że byłam wtedy bardzo młoda i nie zdawałam sobie sprawy z tego... Wiedziałam, kim jest Bob Dylan, no oczywiście, ale z powagi tego koncertu i z tego, kto był na sali, kto przyszedł na koncert Boba Dylana, byli tam wszyscy. Dobrze, że nie myślałam wtedy o ten, w ten sposób, bo pewnie nie wydobyłabym żadnej nuty z siebie. Młodość ma te plusy, że człowiek do pewnych rzeczy podchodzi no, z dużo większą odwagą, tak, nie analizuje, nie zakłada, nie boi się, więc pamiętam, że poznałam jego zespół, bo z nim to nie było szans, żeby w ogóle tam nawet autograf dostać, w ogóle on chyba nawet wręcz z żadnym z dziennikarzy nie chciał się spotkać. To były dwa koncerty, jeden był w sali kongresowej w Warszawie, drugi to był na Błoniach w Krakowie, słynny koncert, gdzie zlał deszcz cały koncert. I poznałam tylko muzyków przesympatycznych, zresztą oni przyszli zobaczyć nasz występ. To było dla mnie takie właśnie niesamowite, że oni są tacy otwarci, normalni, chętni do rozmowy, kurczę, my tacy zawstydzeni, tacy gdzieś zawsze z boku. No ta mentalność wtedy dała mi dużo do myślenia, nie? Że ci Amerykanie jednak mają jakoś tam inaczej w tych głowach. Ale jak widać, Bob... Sam koncert udało mi się obejrzeć już w stodole, będąc w 9 miesiącu ciąży, siedziałam na balkonie, widziałam go zupełnie po tych tylu latach i wtedy mogłam jakby docenić ten kunszt przede wszystkim muzyków, no, piosenek, no i zapoznałam się oczywiście z jego twórczością, bo no, on to gdzieś tam, no wokalnie może nie jest moim idolem, ale jeśli chodzi o zawartość, to o czym śpiewa, to jak pisze, no wiadomo, że jest jednym tak z największych. Także jeśli chodzi o to, to duże szczęście, że dano mi taką szansę. Z drugiej strony, gdyby mnie ktoś zapytał, czy chciałabym to jeszcze raz zrobić, to nie wiem, czy bym się odważyła.
0: Jak to sama Kasia Kowalska powiedziała, młodość ma swoje prawa. Takich niezwykłych historii w życiu Kasi Kowalskiej było zdecydowanie więcej. Część z nich na pewno dzisiaj poznacie. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w głównej roli Kasia Kowalska.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: temat wiem, bo przecież odbyłam tysiące spotkań z ludźmi, jak dla nich to jest ważne, właśnie ten aspekt tych tekstów, poruszania pewnych kwestii. No nie wiem, dla nich to jest, dla mnie to było jakieś pewnego rodzaju oczyszczenie, a dla nich to był właśnie pewien rodzaj wsparcia, którego szukały.
1: Kasia Kowalska ma na swoim koncie, jak już słyszeliśmy, występ przed Bobem Dylanem, ale zdarzało jej się pojawiać na jednej scenie ze Stingiem czy też Robertem Plantem. Czy Kasia Kowalska ma jakieś niespełnione marzenia związane z artystami, z którymi chciałaby współpracować?
0: Nigdy nie miałam takich, aż takich wielkich marzeń, tak? Przy okazji płyty Aja, no udało mi się nawiązać współpracę z Alaną Miles, co też uważam za duży sukces, bo to też wyszło tak zupełnie w sposób nieplanowany, po prostu wymyślając piosenkę, pomyślałam o niej, zobaczcie jaką siłę mają myśli nasze, pomyślałam o niej, że fajnie by było, jak ona by zaśpiewała ten refren. Nagle mi tak przyszło do głowy. I krok po kroku gdzieś tam coś komuś powiedziałam, gdzieś tam pojechałam i po prostu nawiązałam z nią kontakt, to było niebywałe. I ona po prostu w ciągu 3 dni napisała genialnie do wersji tak zwanej norweskiej swoje słowa i zaśpiewała później do tego chórki. No, czy można prosić o więcej?

0: Jak słyszeliśmy już dzisiaj, Kasi Kowalskiej zdarzało się za młodu doprowadzać swoich rodziców do łez. Choćby wtedy, gdy w tajemnicy przed wszystkimi pojechała do Jarocina na koncert, mówiąc, że jedzie do koleżanki. Jaką mamą jest sama Kasia Kowalska? Czy jest osobą poukładaną, czy rock'n'rollową? O to kiedy się zapytałem.
1: Z poukładaniem jest mi jednak ciężko. Ja się bardzo staram, natomiast ciągle. Ostatnio przyjechał pan i chciał mi zakręcić gaz. Bo gdzieś tam zapomniałam jakieś zapłacić faktury, którą byłam przekonana, że zapłaciłam i to jest w ogóle objaw już chyba PSLiozy. Mówię, to jest po prostu niemożliwe. Ale to jest możliwe, bo w życiu się dzieje tyle rzeczy, tyle srok łapiemy za ogon i nie jestem nauczona tego, żeby, nie wiem, zapisywać sobie, odhaczać i niestety to są konsekwencje tego chaosu, który trochę jest wszechobecny w moim życiu. Natomiast jeśli chodzi do dzieci, to staram się oczywiście, na ile to jest możliwe z tymi moimi rozjazdami, koncertami, tak? Staram się trzymać pewnego rytmu.
0: Kasia Kowalska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Na czym polega sekret dobrej formy? O tym też kiedyś udało nam się porozmawiać. Tym bardziej, że Kasia Kowalska przyznała, że w jej życiu zdarzały się kryzysy.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz i wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie. Zupełnie poszłam właśnie za radą Justyny Jaworskiej, która mi wprowadziła w świat asztangi jogi, która, uwierzcie mi państwo, nie jest też wcale czymś lekkim, ale jest to połączenie pracy nad sobą, nad przekraczaniem swoich granic, nie tylko jeśli chodzi o rozciąganie ciała, ale też w głowie. I gdzieś tam od tej pory tak mi się jakoś zaczęło lepiej funkcjonować, kiedy połączyłam te dwie ważne rzeczy, czyli dieta, czyli to, co jemy, to też nas bardzo obciąża. Jeżeli coś ci nie służy, to trzeba to wyeliminować.
0: Dlaczego Kasia Kowalska wspomniała o maratonach? Bo jakiś czas temu postanowiła maraton przebiec. Ale co ciekawe, przygotowania do maratonu i sam pomysł zaczął się od problemów ze zdrowiem.
1: To też wynikało z tego, że człowiek jest z natury bardzo leniwy, tak mi się wydaje. I w momencie, kiedy nie dzieje się z jego zdrowiem, z jego życiu nic takiego, nie wiem, złego, to tak sobie po prostu żyje. Tak sobie ja żyłam. W tym momencie zaczęłam mieć duże problemy z kręgosłupem, z szyją. Trafiłam do trenera, trafiłam do profesjonalisty, który powiedział: słuchaj, ale ty w ogóle przecież nie masz mięśni, jesteś chuda jak pogrzebacz. I mówi, ty w ogóle musisz zacząć ćwiczyć, żeby w ogóle mieć siłę, żeby dalej żyć. Ja mówię, dobra, to zaczęłam z nim ćwiczyć i to trwało dobre 2 lata, tak? 3 razy w tygodniu spotykaliśmy się, ja z

z takiego naprawdę, no właśnie z tego pogrzebacza zaczęłam się przeinaczać po prostu w całkiem fajną kandydatkę do właśnie przebiegnięcia maratonu. I tam się udało, tak. Stawialiśmy sobie jakieś tam cele i po prostu je realizowaliśmy. To jest też przykład na to, że jak się chce, to można. Pewnego razu.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przejdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Jednego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w głównej roli artystka, do której bez wątpienia należały lata 90. Fantastyczna, niepowtarzalna Kasia Kowalska. Czas przemija.

0: Jak już słyszeliśmy dzisiaj, Kasia Kowalska oprócz talentu miała też na pewno odrobinę szczęścia, napotykając na swojej drodze odpowiednich ludzi. Katarzyna Kanclerz, Grzegorz Ciechowski i inni. Nieczęsto się zdarza, że debiutująca w sumie artystka występuje jako support przed Bobem Dylanem. Ale takich niezwykłych osiągnięć Kasia Kowalska ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. Przed laty pojawiła się na płycie zatytułowanej A Tribute to Ayrton Senna w otoczeniu największych światowych gwiazd.
1: Ta okoliczność była na tyle taka specyficzna i taka może wymagająca pewnego utworu, który odda jakby, nie wiem, całą tą nostalgię, smutek całej tej sytuacji. Ja bardzo, bardzo jakby krótko pracowaliśmy nad tym utworem. W ogóle czułam się zaszczycona, że mogę być w takim towarzystwie i wydaje mi się, że napisaliśmy całkiem zgrabną i dla mnie osobiście ważną i wzruszającą piosenkę właśnie Bezpowrotnie, którą gramy do dziś zresztą na koncertach. Jak się znalazłam, to była po prostu propozycja wytwórni.

0: Kasia Kowalska dzisiaj w Pewnego razu w Muzce. Przy okazji recenzji jednej z jej płyt można było przeczytać, że na krążku jest trochę dawnej Kaśki, trochę diabła i trochę przesteru. Jaka jest Kasia Kowalska tak naprawdę?
1: Tak, jestem rzeczywiście osobą, która mówią o mnie, że mam wiele osobowości. Nie wiem, czy to jest zaleta, czy nie, ale na pewno łatwo mi jest odnajdywać się w różnej stylistyce i sprawia mi tak samo to dużą frajdę. Na pewno mam korzenie metalowe, no nawet bym powiedziała, bo od dziecka słuchałam Beatlesów siłą rzeczy, bo mój brat najstarszy był fanatykiem Beatlesów. Tata mi puszczał Klęczona, tata mi puszczał Czesława Niemena, Dixieland, jakiegoś granie zupełnie big bandowe, czyli zupełnie inne. Gdzieś tam po drodze w tej mojej tak zwanej karierze i małam się różnych rzeczy, bo i nagrywałam właśnie z big bandem, nagrywałam akustycznie, nagrywałam dosyć mocne utwory i tak naprawdę w sumie wykonywałam je z taką samą jakby radością. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś jeden nurt, czy jeden zespół, jeden artysta w moim życiu. Ja staram się słuchać różnorodnej muzyki i tam myślę, muzyka, ta różnorodność gdzieś tam mnie inspiruje.
0: A skoro o inspiracjach mowa, to z pewnością nasze pierwsze spotkania z muzyką kształtują nas na całe życie. Kasia Kowalska do dzisiaj pamięta premierę pewnego bardzo znanego światowego przeboju. I to o tyle ciekawe, że od tej premiery minęło już grubo ponad 40 lat.
1: Pamiętam jak dziś premierę wideoklipu Thriller. O ile dobrze pamiętam, to tę premierę zapowiadał Wojtek Mann. To było jakoś tak typu po 21, że ja już byłam pod pierzyną i Wojtek mówił, że absolutnie żadne dzieci nie mogą tego oglądać, bo to jest bardzo drastyczne. To w ogóle światowa prapremiera. Spod tej kołdry patrzyłam, często zamykając oczy i rzeczywiście to zrobiło ogromne wrażenie. To jest płyta, która ja uważam mimo wszystko, mimo upływu czasu, brzmi rewelacyjnie. Jak później jeszcze wczytywałam się w historię powstawania tej płyty i jakby tego wielkiego sukcesu, to okazało się, że chyba z 11 piosenek, to w ogóle 9 piosenek na tej płycie jest jego. I od tamtej pory miłość straszna.
0: Od tych wydarzeń minęło już ponad 40 lat. Świat się zmienił, zmienił się show biznes. Czy obecnie artystom jest łatwiej, czy trudniej zrobić karierę i odnieść sukces?
1: Nie mam tego doświadczenia. Gdybym zaczynała teraz, nie wiem, czy byłoby łatwiej, czy trudniej. Kurczę, to zależy też od, wydaje mi się, od charakteru artysty, bo teraz jest bardzo dużo taki nacisk na ten ekshibicjonizm postawiony, tak? Trzeba się potrafić sprzedać. Portale społecznościowe, te filmiki, wiesz, transmisje, no w zasadzie po prostu, jak tego nie robisz, no to w ogóle ciebie nie ma, tak? Jest coś takiego. Nie do końca się w tym potrafię odnajdywać, bo wydaje mi się, że to jest trochę takie smutne, że to jest takie zastępowanie sobie jakiegoś tam deficytu, który mamy, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się dzięki temu czuje lepiej, może warto to robić, nie wiem, nie mi to oceniać. W każdym razie na pewno ten świat się bardzo mocno zmienił w takim kierunku, że no wszystko jest na sprzedaż, jak to tam kolega z zespołu śpiewa.
0: Kasia Kowalska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś na ten sam temat rozmawialiśmy z Andrzejem Piasecznym, który stwierdził, że obecnie musiałby albo publikować na YouTubie, albo wystartować w programie typu Talent Show, bo według niego innej drogi nie ma. Jak w takiej rzeczywistości odnalazłaby się Kasia Kowalska?
1: Ja nie wiem. Byłam na castingu do jakiegoś tam programu, już nieważne jakiego, ale oczywiście tego castingu nie przyszłam, bo po prostu albo się za mało uśmiecham, albo za mało coś chwalę, albo no po prostu ja się do pewnych rzeczy, no są ludzie, którzy mają takie predyspozycje, że potrafią, nie wiem, no w danym momencie się zachować tak, jak potrzebuje tego dzisiejsze, no nie wiem, telewizja, tak? To są jakieś tam teraz, wiadomo, no inne standardy. Inne wymagania. Ja nie za bardzo chyba się do tego, okazuje się, nadaję i może dobrze. Zresztą ja też nie lubię takiej za dużej atencji w kierunku mojej osoby. Ja powiedziałam menadżerowi, moim marzeniem jest tak, żeby nie być popularną, a zarabiać dużo pieniędzy. On mówi, to tak nie ma. To tak nie ma.
0: Kasia Kowalska dzisiaj, jakiej nie znaliśmy w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, której nazwisko jest niezwykle popularne w Polsce. Kowalska. No ale sama Kasia Kowalska jest jedyna i niepowtarzalna.

0: zrobić bilans, to zapewne okazałoby się, że wszelkie aktywności, które Kasia Kowalska w życiu podejmowała, były podporządkowane muzyce. Kasia Kowalska faktycznie imała się bardzo różnych zajęć.
1: Sprzątałam domy, sprzedawałam pod Pałacem Kultury. Pracowałam też na Pańskiej, jakiś tam papier ścierny sprzedawałam. Każde wakacje pracowałam w takim zakładzie, który robił szampony, perfumy, tam butelki myłam, żeby mieć pieniądze na wypad do Jarocina. No przecież nie było. Na wszystko trzeba było sobie samemu zapracować i może dlatego tak zwany sukces, jakkolwiek by tutaj przez małe czy duże S, który mi się przytrafił, nie uderzył mi nigdy do głowy, bo ja znam jakby wartość i wiem, ile trzeba zapracować na daną rzecz. Nie?
0: O wspomnianym wyjeździe do Jarocina już dzisiaj opowiadaliśmy, jak to po pierwsze mama znalazła w kurtce bilet kolejowy do Jarocina, no a po drugie oczywiście na miejscu pojawiła się też telewizja i Kasia Kowalska została uwieczniona. Ale to nie koniec tajemnic, które wiążą się z tym wyjazdem.
1: To był mały Miki. Najgorsze, że wykręciłam z pociągu to lusterko, żeby się mieć w czym przeglądać. Odkręciłam to lusterko z przedziału w pociągu i zabrałam do torby, do plecaka i matka to znalazła. I kurczę, miałam ostrą jazdę wtedy, nie?
0: No i tak wyglądały przygody związane z muzyką małej Kasi Kowalskiej. Zwykle to jest tak, że rodzice starają się wspierać swoje pociechy w ich pasjach. No, chyba, że to są pasje muzyczne. Wtedy bardzo często okazuje się, że rodzice są przeciwni. Tak było na przykład u Artura Gadowskiego, który od swojej mamy słyszał: drogie dziecko, z muzyki to pieniędzy nie ma. Jeżeli chodzi o rodziców Kasi Kowalskiej, mama podobno bardzo długo pytała, czy ktoś w ogóle przychodzi na koncerty.
1: Tata, pamiętam, to był taki punkt zwrotny, kiedy usłyszał w radio, jak to już na samym początku, kiedy była audycja z Czesławem Niemenem i puszczono mu jakieś nowe wykonania jego piosenek. Między innymi puszczono Dziwny Syn Świat z mojej pierwszej płyty. A ja wiadomo, że nagrałam tą piosenkę tylko dlatego, żeby się pochwalić przed tatą. I pamiętam, że mój tata był taki wzruszony, bo Czesław powiedział, że jestem bardzo zdolnym dzieckiem. Mówi: słuchaj, nie uwierzysz, Katarzyna, że Czesław Niemen powiedział, że ty jesteś zdolna. Ja mówię: no tato, widzisz. Od tamtej pory zaczął patrzeć na mnie na pewno innymi oczami. Jeszcze wczoraj.

0: Tata był przede wszystkim muzykiem, może nie był tak, nie miał skończonych wielu szkół, ale miał jakiś tam certyfikat, który czytał nuty i grał w orkiestrze wojskowej, a później, wiesz, no jak wielu muzyków nawet znanych, i to nie jest żaden nic złego, po prostu grał na weselach, żeby dorobić. Pewnie dlatego gdzieś tam nie chciał takiego życia dla mnie, bo przecież w tajemnicy przed rodzicami zdałam do szkoły muzycznej i oni nie zgodzili się, żebym tam chodziła i od tego się wszystko zaczęło.
1: Kasia Kowalska dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Najwierniejsi fani zapewne wiedzą, że Kasia Kowalska ma na swoim koncie pewną niezwykłą przemianę. W jednym z wywiadów stwierdziła, że zamknęła w swoim życiu etap zwany pielęgnowaniem doła.
0: Może tak, zamknęłam wieko do studni, gdzie trzymam wszystkie strachy. I to jest tak, że pewnych rzeczy nie da się usunąć z życia i ja przez te podróże, Kolumbia, Brazylia, to wszystko było dla mnie tak ważne i żeby wejść tak głęboko w siebie, żeby to zrozumieć, żeby siebie też zaakceptować taką, jaką jestem. No, te wszystkie lęki, te wszystkie paranoje, strachy i wszystko, od czego chcemy uciec, jest bardzo potrzebne, tylko musimy po prostu w zdrowy sposób do tego podejść, nie poddawać się temu. I pochylić się temu, podziękować temu, bo to jest wszystko to, co mnie stworzyło. Jednak no, można powiedzieć, dobra, gdybym nie czuła tego wszystkiego, to czy stworzyłabym te piosenki? Nie wiem, chyba nie. Więc to jest mi potrzebne. Na czas, kiedy z zwykłego życia staram się to wieczko, umiem już przymknąć, a jak je tam uchylę, no to już wiesz, no. To wychodzi to i owo, no.
1: Tak zwane to i owo wychodzi również z wiekiem. No właśnie, Kasia Kowalska w jednym z wywiadów przyznała, że nadszedł czas, kiedy postanowiła radykalnie zmienić sposób prowadzenia się. Ćwiczenia, dieta. Zresztą Kasia Kowalska przyznała, że spotkała się z pewną teorią związaną właśnie z naszym wiekiem i formą.
0: Ktoś mi powiedział, że właśnie do 40 roku lecimy na tym, co jest, a później po 40 roku lecimy na tym, co żeśmy sobie wypracowali do tego 40 roku. Więc no, im szybciej się ogarniemy, tym tak naprawdę lepiej. No, nie da się po prostu czuć dobrze. Trzeba się wspomagać ćwiczeniami. Trzeba dbać o organizm, dać mu czas na regenerację. Wiesz, znajduję czas na to, żeby mieć trening, żeby iść na basen, żeby o siebie zadbać, bo wiem, że od razu wtedy lepiej się czuję. Wiesz, no to jest po prostu wiek, no tu nie ma, kurczę, jakiejś większej filozofii. Znaczy, można mieć końskie zdrowie oczywiście, ale prędzej czy później, no coś tam, wiesz, trzeszczy, nie?
1: Co ciekawe, Kasia Kowalska przyznała, że ma bardzo niezwykłe sposoby na regenerację i wyciszenie się. Niezwykłe, a może całkiem zwyczajne. Po koncercie na przykład lubi sprzątać, ale nie tylko.
0: Takie proste rzeczy właśnie dają nam jakieś poczucie spokoju. Cisza. Cisza też. Często mi się zdarza właśnie, żeby nie przez kilka dni niczego nie słucham, żeby odpocząć, żeby mi głowa odpoczęła.
1: Kasia Kowalska, kilka dekad na scenie. Czego można życzyć na następne lata?
0: Zawsze mówię, że zdrowia i żeby mi się chciało chcieć. I to wszystko. I reszta już sama się jakoś tam ułoży.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Aflofarm.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
16: Czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM. Dobry wieczór, Bartosz Lisiawski, kłaniam się o stałej porze i zapraszam, bo dziś też pomówimy o tym, co ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. To same ważne rzeczy i do tego wszystkiego jeszcze intensyfikacja różnych historii w związku ze zbliżającym się weekendem. No bo tak, w kinach będziemy mieli bardzo dużo, ciekawie, no i przede wszystkim premierowo, choć nie tylko, ale głównie o premierach będę mówił, choć nie tylko, bo także o pokazach specjalnych. Słuchajcie, no w piątek 18 września m.in. w kinie Helios w Sukcesji, poza premierami, pokazy specjalne. To też maraton filmowy. Za chwilę w sobotę także specjalne wydarzenie, bo Helios Replay i W sercu dziczy w takim specjalnym pokazie przedpremierowym. I o tym też chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, bo to fajne okazje do tego, by pójść do kina i obejrzeć coś ciekawego. No generalnie zwrócę uwagę na repertuar także kin studyjnych, przecież które pięknie rozbudowują nam tutaj propozycje łódzkich kin na weekend. No więc kino jak to w czwartek, przed weekendem. No ale dzisiaj także... No przed weekendem festiwalowym opowiem o festiwalu ważnym, pięknym i wspaniałym. Festiwalu wielu kultur w Łodzi. Festiwalu, który daje możliwość, by uczestniczyć w wielu wydarzeniach, także piknikowych, tych towarzyszących, jak ostatnio opowiadałem Wam tutaj w takiej wersji rozbudowanej, wręcz szczegółowej, a propos działań w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Oczywiście wrócę do tego tematu. Także słuchajcie dzisiaj też o kilku dniach właśnie festiwalowych w ramach festiwalu wielu kultur. A do tego, a propos festiwali. Dzisiaj opowiem o festiwalu mediów. Człowiek w zagrożeniu. Była konferencja, mamy szczegóły, mamy plan, mamy już, mam nadzieję, ochotę, by wejść do tej przestrzeni filmowej łączonej z Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, po to, by stworzyć łódzki festiwal filmowy, i opowiadać o sprawach ważnych poprzez film, poprzez nie tylko film, ale film przede wszystkim, choć pojawia się też reportaż, i inne, że tak powiem, teksty kultury. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj też o pewnej formacji, słuchajcie, która czeka na rzeźbiarzy tutaj u nas w Łodzi, w OFF-ie, w OFF Piotrkowska Center. Czeka na rzeźbiarzy z całej Polski. To ma być jedna z największych prezentacji polskiej rzeźby współczesnej. I w listopadzie w OFF-ie mielibyśmy taką prezentację. I teraz organizatorzy czekają na zgłoszenia. Także ja o tym też dzisiaj porozmawiam, o tym sobie pomówimy, bo to też bardzo fajna sprawa. Z jednej strony dla twórczyń i twórców z Łodzi, z drugiej oczywiście dla nas, dla publiczności. Chociaż dla nas, ja mówię tu ze swojej perspektywy, nie jestem rzeźbiarzem, prawda? Chociaż w radiu rzeźbię 29 lat. Więc w pewnym sensie też jestem rzeźbiarzem. W pewnym sensie. Dobrze, słuchajcie, będziemy na OFF-ie, będę też w manufakturze, bo tutaj z jednej strony zlot kaszlaków, oczywiście Fiatów 126P, będę mówił o święcie ulicy Ogrodowej, ale także święcie ulicy Wschodniej. Sporo mam tych tematów, a na początek
4: kina.
16: Zacznę od filmu, na który naprawdę bardzo czekałem, dlatego że jestem fanem Jeta Li. Jet Li to jest w ogóle niezwykła postać świata filmu i sztuk walki. Jet Li to jest ktoś, kto rozpalał moją wyobraźnię jeszcze, słuchajcie, kiedy modne były kasety VHS, modne, konieczne, żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć. Jet Li, ten, który w jednym z wywiadów powiedział, że wypłakał już tyle łez, że dziś nie jest w stanie się wzruszyć. A może po prostu jest tak wielkim twardzielem, że nie jest w stanie zapłakać? Jet Li z Pekinu, z Chin, który ma dzisiaj 63 lata, który grał w tak znakomitych filmach jak Hero, Człowiek-Pies i tak dalej, powraca na ekran. I to mnie bardzo cieszy, słuchajcie, dlatego że będzie okazja, by zobaczyć kolejnego takiego bohatera dzieciństwa i młodości na srebrnym ekranie w świetnej formie. Obok niego jeszcze wiele innych cudownych gwiazd, i Ostrze Przeznaczenia. Ten film trafi do kin jutro, w piątek. O 18:00 będzie premiera w kinie Helios w Sukcesji. Ostrze Przeznaczenia to kino przygodowe, kino akcji od lat 15, 136 minut. Znów wszystko oczywiście przepełnione efektami specjalnymi, pięknymi plenerami, do tego wszystkiego cudowne kostiumy. I opowieść, słuchajcie, o honorze, o zadaniach do wykonania, o sztukach walki, słuchajcie, ale także walki o władzę. Mowa oczywiście o pościgach, walkach i widowiskowych pojedynkach. Jeżeli lubicie takie kino, to proszę bardzo, mamy taki pokaz specjalny w piątek 18 września o godzinie 18 i w niedzielę też o 18:30 o 20:00. Ostrze Przeznaczenia. A kolejna propozycja, z którą przybywa do nas kino Helios w Sukcesji, to jest film zatytułowany Teddy i Magiczna Lampa. Film jest animacją, film jest dedykowany widowni od lat 6, to jest europejska produkcja, hiszpańskie, dobre kino. Animowane w tym przypadku. Słuchajcie, generalnie opowieść z klimatu Tysiąca i Jednej Nocy. Jest mumia, jest przygoda, jest miłość, młodość i... przygoda, podróż przez Ocean Atlantycki, zaginione miasto w Peru, Grecja i tak dalej. Alibaba? Pewnie też się pojawi. Teddy i Magiczna Lampa. Na wielu pokazach to premiera zbliżającego się weekendu. W piątek 18 września w kinie Helios w Sukcesji także dwa pokazy w salach Dream. O 11:30 i o 16:00, a ponadto jeszcze o 12:50, 15:10 i 17:30. Teddy i Magiczna Lampa to film zdubbingowany oczywiście dla łatwości odbioru, bo jeszcze raz mówię, to dla młodych łodzianek i łodzian od lat 6. A teraz powiedz mi, co czujesz. To jest polski dramat od lat 15, 103 minuty. I to jest opowieść, która jest przepełniona emocjami, przepełniona piękną tak naprawdę relacją i doświadczeniem. Co jest ważne w życiu, kiedy mamy dużo blizn na sobie, w swojej duszy, sercu i generalnie można by powiedzieć, też wypłakaliśmy już wszystkie łzy, niczym Jet Li. Mowa tutaj o nim, o początkującym artyście, ale także o niej, która tworzy taki projekt zatytułowany właśnie Skup Łez. Płaci za łzy. No i tak się poznają, słuchajcie. To ma być bardzo ważne też spotkanie w ich życiu i doświadczenie. Ciekaw jestem tej opowieści. Powiedz mi, co czujesz? To polska propozycja dedykowana widowni od lat 15, w piątek 18 września ten film o 17.10. No a teraz tytuł, który trzęsie światem od dawien dawna. Piękna literatura i teraz animacja, Folwark zwierzęcy. A no właśnie, to jest ten tytuł, który miał wywołać emocje i wywołuje. Będzie to kolejne spotkanie z adaptacją filmową, proszę bardzo, kiedy zwierzęta przejmują władzę, kiedy zwierzęta rządzą farmą, kiedy no, zamiast tego wszystkiego, co generalnie wpisane jest w naturę, ludzką, oczywiście, że tak, intencje dobre, czynienie dobra, pojawia się ambicja, walka o władzę, służalczość, no i rzeczywistość, która dzieli, która no, wprowadza dużo niesprawiedliwości. Powiedziałem cechy ludzkie, a to przecież o zwierzętach. Nie no, człowiek by się takich historii nie dopuścił. Nie no, człowiek, istota rozumna, wrażliwa, myśląca, doprowadziłaby do chorych ambicji, walki o władzę, gdzie nikt nie ogląda się na drugiego, tylko myśli o sobie, doprowadziłaby do podziałów społeczeństwa, do sytuacji, w której... Zaraz, momencik, spokojnie. To jest opowieść, to jest animacja, to jest rozrywka, Folwark zwierzęcy. Klasyczne dzieło George'a Orwella i wizjonerski reżyser Andy Serkins, który na taką ekranizację nas zaprasza. Jeżeli macie ochotę, to macie też możliwość. W piątek 18 września o godzinie 11 i o 14.50 w sobotę pierwszy seans w salach Dream o 10.10, a potem o 15.40 w niedzielę w salach Dream 10.20, a potem 17.10. Folwark zwierzęcy.
1: Co jest grane w Łodzi?
16: Lada moment i za chwilę także 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Oczywiście, że tak. Ważne nazwiska, ważni twórcy, bo to m.in. No, Amazing Spider-Man, Punisher czy Kick-Ass, przykładowe tytuły, za które tak bardzo cenimy jednego z gości, John Romita Jr., ale nie tylko on. Amerykański twórca po raz pierwszy odwiedzi Polskę, spotka się z fanami, więc pewnie będą długie kolejki, słuchajcie, no i mnóstwo fotek, autografów i wspomnień. To właśnie u nas w Łodzi. Wśród gości, tych, którzy przybędą do nas ze zagranicy, także m.in. Mike Perkins, tu warto powiedzieć takie tytuły jak Bastion, Kapitan Ameryka, Batman, Pierwszy Rycerz, jest Lonergan, nagradzany Drom, oraz przedstawiciele komiksu portugalskiego Osvaldo Medina i Ricardo Cabral. Z dalekiej Japonii dotrze nasz cudowny, zresztą też autor tegorocznego, też cudownego plakatu festiwalowego Rafał Gosieniecki. A jego wizycie, jak piszą organizatorzy, będzie towarzyszyć ekspozycja autorskich dokonań, którą będzie można zobaczyć w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Ta wersja plakatu, ta finalna, została wsparta typograficznym i projektowym talentem Krzysztofa Kukiego Iwańskiego. Wystawa główna to produkt wystawowy. Wszystko wystartuje już jutro po tych indywidualnych prezentacjach, no tych wielkich, Grzegorza Rosińskiego, Tadeusza Baranowskiego i Przemysława Truścińskiego. Nadszedł czas na ekspozycję, która zaprezentuje no wręcz takie zjawisko wokół produktu. Tak na wystawie, jak i na festiwalu pojawią się autorzy związani z periodykiem. Mówimy o też ważnych nazwiskach. Tutaj wymieniani są Michał Śledziu-Śledziński, Marek Lachowicz, Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak. No a cała ekspozycja, słuchajcie, do zwiedzenia w przestrzeniach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź. No ale słuchajcie, to także premiera komiksowa Kobieta i jej motyle. 37. festiwal to ponad 2000 metrów kwadratowych atrakcji interaktywnych dla miłośniczek i miłośników gier. Mówimy o grach wideo, no szczególnie tutaj też myślę ucieszy informacja, że mocno reprezentowany będzie nurt indie. Ale organizatorzy pokazują, słuchajcie, że mamy z jednej strony projekty mocno dofinansowane, potężne, przemysłowe, jakby konstrukcje też promocji, a z drugiej strony takie działalności wręcz oddolne, prawda, niskobudżetowe, ale nie mniej udane i nie mniej ciekawe, innowacyjne. No to wszystko powstaje w tym obiegu właśnie niezależnym, bez wsparcia wielkich wydawców, bez gigantów, którzy ładują tam jakieś potężne pieniądze. Za to jest potężna pasja, no i talent, no i talent. Niestety, jak czytam, produkcje te pozbawione należnej im promocji niekiedy giną w informacyjnym szumie, dlatego Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier otwiera strefę Indie, na której będzie można sprawdzić potencjalne, przyszłe, wielkie takie przeboje do grania, ale też porozmawiać z ich twórcami, dowiedzieć się, czy warto kroczyć drogą indyka, jak się mówi, prawda? Więc tak, gry retro się pojawią, hiciory przeróżne, rozrywki ruchowe, taneczne, flipery, nowoczesne doświadczenia, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, blisko 200 interaktywnych stanowisk. No a do tego wszystkiego strefa cosplay i nasz łódzki Wiedźmin. Tak jest, w 40. rocznicę publikacji pierwszego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego. Ja sobie to wszystko tutaj wynotowałem za organizatorami, tak sobie liczyłem przed audycją, słuchajcie, czyli 40 lat od tej pierwszej, ja chwilę później trafiłem na Wiedźmina, więc mógłbym powiedzieć, jestem od początku tak naprawdę, bo to się, no tak mnie mniej więcej zaczęło w tym wieku, kiedy byłem jeszcze nastoletnim Bartoszkiem i sięgnąłem po Wiedźmina. Zafascynowałem się wtedy, ta fascynacja trwa po dziś dzień. Całkiem niedawno, nie wiem, ze 2-3 lata temu czytałem też Wiedźmina, słuchajcie. No i na festiwalu też nie może zabraknąć premier, spotkań, warsztatów czy wystaw, ale także cosplaya właśnie poświęconego Wiedźminowi. W programie również planszówki, gry, jak to się mówi, bez prądu. Tu będzie ustanowiona także strefa dla najmłodszych z grami wieloformatowymi, RPG, turnieje, to są turnieje na różnych progach, że tak powiem, wejścia, a w trakcie także rozstrzygnięte zostaną festiwalowe konkursy, między innymi nagroda imienia Babcia Chmiela za zasługi dla polskiego komiksu. Słuchajcie, wydarzeń bardzo, bardzo dużo. Będzie okazja zatem do tego, by się spotkać, dobrze spędzić czas, no i być może także po prostu zainteresować się komiksem i grami. A jest to rzecz arcyciekawa. 19 i 20 września. Festiwal w Atlas Arenie w Łodzi.
1: Radio Złote Przeboje. 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
16: To czwartkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, w którym jeszcze mnóstwo informacji. To między innymi te wieści z łódzkich kin, których jeszcze nie przedstawiłem, czyli pokazy specjalne. Na przykład w kinie Helios w Sukcesji, to premiery w Charlim i tak dalej, i tak dalej. Więc do filmu wrócę za chwilę, tym bardziej, że ten film to także informacje z festiwalu, kolejnego festiwalu, program ogłoszony, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Za chwileczkę nieco więcej informacji. Będzie też informacja o formacji, to prezentacja polskiej rzeźby współczesnej. Teraz trwa nabór, a wkrótce jesienią prezentacja. Wszystko w ofie i o tym też sobie porozmawiamy. Na krawędzi chaosu to jedna z wystaw festiwalu, który zbliża się wielkimi krokami i też rozpoczyna się już jutro. To oczywiście Festiwal Wielu Kultur w Łodzi. Powiem również i o tym. Pójdziemy na spacer z Zieloną Łodzią, ale po kolei, słuchajcie, teraz wracam do sztuki filmowej.
1: Wkrótce.
16: Lada moment i za chwilę łódzki festiwal filmowy, czyli Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu i Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Ale po kolei, słuchajcie, 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to przestrzeń prezentacji filmów dokumentalnych. Chodzi o to, by mówić o rzeczach ważnych, istotnych, bo te filmy poruszają właśnie takie tematy. Tematy społeczne, ukazujące wyzwania współczesnego świata. Udział w festiwalu to jest niezwykła okazja do tego, żeby poznać najnowsze kino dokumentalne, mówiąc najogólniej, czyli na co patrzą twórcy, co ich niepokoi, bo przecież wypowiadają się w imieniu różnych grup społecznych, kulturowych, ale także i jednostek. część stacjonarna festiwalu od środy 14 do niedzieli 18 października, więc zdążę jeszcze wrócić do tego tematu. Wszystko w Muzeum Kinematografii w Łodzi w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1. Część online od poniedziałku, od 19 do środy do 21 października, a wspólnie z festiwalem Kamera Akcja. No, dzięki tej współpracy festiwal tworzy, jak wspomniałem, łódzki festiwal filmowy. Słuchajcie, w ramach 36. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu będziemy mogli zobaczyć 70 filmów dokumentalnych, reportaży, ponad 140 wydarzeń, to też ponad 70 gości.

0: kursów filmów dokumentalnych, organizujemy też konkursy reportaży, wideo i audio, a wszystkim konkursowym tytułom towarzyszą spotkania z autorami i autorkami. Festiwal Mediów. No ale to jest Festiwal Mediów Człowiek. No i tutaj uzasadnienie, no częściej niż w skali globalnej, opowiadamy o konkretnym człowieku, podkreślają organizatorzy. W centrum uwagi stawiamy jego godność, prawa, a z drugiej strony lęki i zagrożenia, z jakimi się mierzy. Od części tych historii chce się odwrócić wzrok. Ale dopóki patrzymy, budzi się w nas sprzeciw, a czasami podejmujemy działanie. Pokazujemy również ludzi, którzy w najgorszych okolicznościach zachowują się przyzwoicie. A bywa, że pięknie. Takie postawy podnoszą na duchu, a wręcz inspirują. Mamy zatem Festiwal Mediów Człowiek, no i jest jeszcze to zagrożenie. Jako element składowy tego przeglądu festiwalu, zagrożenie, o którym tak piszą twórcy festiwalu, człowiek obawia się nieznanego. Boi się tego, czego nie rozumie, a czasem przenosi lęk na innych. Boi się o siebie, o najbliższych, o świat, w którym przyszło mu żyć. Rozumiemy to, a jednocześnie chcemy pobudzać do otwarcia się na drugiego człowieka. Wielokulturowość i różnorodność świata jest żywą tkanką, w której nic nie jest określone raz na zawsze, lecz nieustannie przekształca się i zmienia. Tworzy nowe zależności i konteksty. Zależy nam na podejmowaniu prób zrozumienia i porozumienia, na staraniach o przełamywanie uprzedzeń, ignorancji albo zwyczajnej obojętności. Długa lista filmów dokumentalnych, długa lista w konkursie studenckich filmów dokumentalnych, to jest nowość w tej edycji, to także konkurs reportaży wideo, konkurs reportaży audio. No i jaki niezwykły film otworzy festiwal? Już niedługo się dowiemy. Natomiast dzisiaj wiadomo, że to będzie w środę 14 października o 18 w kinie Odeon. Gala wręczenia nagród w sobotę 17 o 20 też w Odeonie, a teraz Helios w sukcesji.
1: Ciekawy film.
0: Ciekawych filmów tak naprawdę co niemiara, zatem nie jeden ciekawy film, słuchajcie, i to też w maratonie. Pledge Mini Marathon, część pierwsza, to w piątek 18 września w kinie Helios w sukcesji, start o 21, ale będzie też część druga planowana na 25 dzień września. No ale teraz piątek, tutaj Memories of Nobody, a także The Diamond Dust Rebellion, to jest walka z tajemniczymi mrocznymi takimi klimatami, duszami, postać senny, niezwykle intrygująca, no i emocje. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z animacją, można by powiedzieć nawet legendarną. Jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, ten mini maraton w dwóch częściach, pierwsza z nich już jutro. To są filmy dedykowane widowni od lat 15, start o 21. Tymczasem Borem Lasem wraca wielki film. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tytuł, no bo to będzie premiera, to będzie nowość. W kinie Helios w sukcesji Resident Evil. No, tak jak mówię, to jest niezwykle znany tytuł, do którego wraca się być może nawet z takim miłym wspomnieniem i całą otoczką, która towarzyszyła, kiedy człowiek no, sięgał po ten tytuł. To bardzo, no, powiedzmy sobie, wręcz legendarna taka seria z Japonii, seria gier komputerowych. To jeszcze połowa lat 90. No, generalnie mówimy też o różnych opowieściach z wykorzystaniem tego tytułu. Resident Evil trafia jutro do kin 11.20, potem także w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. W kinie Helios w sukcesji dwa takie pokazy, o 13.45 ten ostatni, o 21.15, ponadto 16.30 i 18.45. No, będzie historia i ekscytująca, i przerażająca zarazem. A tutaj, proszę bardzo, jaka to opowieść świetnie znana. To ta, gdzie na ekranie pojawił się m.in. Gérard Depardieu. No, no, Asterix i Obelix. Misja Kleopatra. Pamiętacie tą przygodówkę, tą komedię? To kino familijne, dedykowane widowni od lat 7. W Helios Replay w sobotę 19 września o 10.30, 12.45, 15 i 17.15. W niedzielę 20 września kolejny taki blok, 10.40, 12.40 i jeszcze 14.50 film. No też mówimy legenda, słuchajcie, początek lat 2000, bo to chyba 2002 rok. No i jest Kleopatra, jest Juliusz

0: Cezar jest, no wielu innych, jak Asterix i Obelix. Proszę bardzo, film jest do oglądania w tym cyklu, który daje nam możliwość, aby oglądać filmy sprzed wielu, wielu lat. Ja oglądałem na VHS-ie, tak, bo to generalnie te z VHS-ów filmy się pojawiają tutaj. Chociaż nie wiem, czy wtedy już nie można było na DVD zobaczyć. Ja na VHS-ie jakoś. No i mamy jeszcze specjalny pokaz. W sercu dziczy. To przedpremiera. W sobotę 19 września o 20.20 na ekranie Brad Pitt. I o tym filmie jeszcze wam opowiem. To jest kino amerykańskie, thriller akcji. No, piękny także, powiedzmy tutaj, plenery, bo to serce Alaski, dzika przestrzeń, góry. Jest Brad Pitt, jego postać, a także wspaniały towarzysz, owczarek niemiecki. No, generalnie, tak jak mówię, do tematu wrócę, a teraz jeszcze Charlie.
1: Ciekawy film.
0: Tu w ramach cyklu Kino z Dianą Dąbrowską. Jutro Słodkie życie, Dolce Vita, dramat obyczajowy, kino psychologiczne, arcydzieło francusko-włoskiej kinematografii z 1960 roku. To o 18.30. Jutro także m.in. Requiem for a Dream. No tak, słynny film, to też arcydzieło filmowe. Requiem dla snu o 20.30, dramat amerykański z 2000 roku. Ponadto także, m.in. premierowo, Ostatni concierge. To o 19.05, a o 17.15 Kura. To komediodramat niemiecko-grecko-węgierski.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
0: Witam, co jest grane w Łodzi. No, przed nami niezwykła wystawa. To ma być jedna z największych prezentacji tego typu, czyli prezentacji polskiej rzeźby współczesnej. W OFF-ie wszystko będzie do oglądania w listopadzie. Dzisiaj mówimy, że do 20 października czekacie na zgłoszenia prac niezależnych artystek, artystów, które zostaną zaprezentowane pośród dzieł przedstawicieli polskich uczelni artystycznych. No to wszystko ma stworzyć taką wspólną opowieść, ekspozycję. Ma być obiektów około 100. No duża, potężna prezentacja, jak i sam zamysł, a pytanie to dlaczego akurat OFF?
2: Dlaczego OFF? OFF dlatego, że chyba są to w tej chwili dla nas najlepsze przestrzenie w tym mieście do tego, żeby pokazać tak wiele realizacji rzeźbiarskich.
0: No to dopytam, dlaczego rzeźba?
2: Dlaczego rzeźba? Dlaczego musi być pokazywana? Że to jest działanie zarówno dla środowiska rzeźbiarskiego, jak i po to, żeby przybliżyć tę rzeźbę społeczeństwu, ludziom. Dlatego, że mam wrażenie, że ja sam prowadzę zajęcia z rzeźby i dla amatorów i wiem, jak podczas tych zajęć jestem w stanie odczarować rzeźbę i to pod względem tego, jak ona powstaje, jaki jest proces i dlaczego rzeźby na przykład tyle kosztują, tak? To jest jakiś temat dla społeczeństwa. To się kiedyś zrodziło w mojej głowie, kiedy przeczytałem o Galerii Rzeźby Łódzkiej w latach 70., która była w Łodzi. No i tak zakiełkowało w mojej głowie pomysł, aby przywrócić tą Galerię Rzeźby Łódzkiej, ale no, na takich zasadach, jak to kiedyś funkcjonowało, jest to niemożliwe. W jakimś momencie stwierdziliśmy razem z Olą Wasilewską, że zorganizujemy wystawę na OFF-ie rzeźby przy współpracy z Akademią we Wrocławiu. Zrobiliśmy to rok temu i to już po prostu lawina poszła w naszych głowach, żeby powstało coś większego. Taki przegląd ogólnopolski, który troszeczkę miałby odzwierciedlać to, co się działo w latach 70. W centralnej Polsce jest miejsce, gdzie wszyscy spotykają się, całe środowisko rzeźbiarskie po to, żeby zaprezentować swoje rzeźby, ale też żeby się spotkać po prostu.
0: No tak, znaczy generalnie chciałbym podkreślić ten fakt, że jest to no, dobra okazja do tego, żeby się spotkać przy rzeźbie w tym przypadku, czyli spotkać w przestrzeni związanej ze sztuką, z promocją, z opowieścią na temat, prawda? Dla wielu artystek, autorek, autorów, artystów to będzie też, no myślę, rzadka szansa ostatecznie, ale jednak szansa, żeby pokazać się tutaj u nas w Łodzi, żeby zaprezentować to, czym się zajmują, swój dorobek. Może to jest faktycznie pierwsza okazja z jednej strony dla publiczności, szerokiej publiczności, żeby no, zbliżyć się do rzeźby, z drugiej właśnie myślę o tej drugiej stronie, artystek, artystów, twórczyń, twórców, żeby no, stanąć na jednej scenie, twarzą w twarz, też usłyszeć formę jakiejś krytyki, jakiejś reakcji na temat swojej twórczości, czy też po prostu reprezentując środowisko rzeźbiarskie, o tej twórczości, czy o swojej twórczości po prostu opowiedzieć, porozmawiać. To wszystko rysuje się jako no, bardzo ważne wydarzenie, z mojej strony też bardzo potrzebne i piękne, bo mówimy tutaj o uczelniach artystycznych, mówimy teraz o trwającym naborze, do którego wrócę za chwilę, bo ten nabór jest do 20 października, no ale zapowiadacie, że będzie to naprawdę potężne przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, ile artystek, ilu artystów zostanie zaprezentowanych.
2: Będzie to właśnie wyjątkowa wystawa, dlatego że chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, że wszystkie uczelnie, niemal wszystkie, bo właściwie Kraków w tym roku nie bierze udziału, a to dlatego, że oni tam mają jakieś swoje wewnętrzne rzeczy i nie mieli na to czasu, ale tak to właściwie wszystkie uczelnie w Polsce biorą w tym udział. Ze wszystkimi uczelniami mamy podpisane umowy i będą pokazywane prace zarówno studentów, absolwentów, jak i profesorów, więc wystawa będzie podzielona na drugim piętrze, będziemy mieli prace studentów, na trzecim piętrze prace profesorów, a poza tym zapraszamy niezależnych różnych artystów, również tych z bardzo wysokiej półki do udziału w tym.
0: I tu postawmy przecinek.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: No tak, przecinek, bo do rozmowy jeszcze wrócę. Kropkę postawimy, no generalnie może po imprezie, prawda? Po tym całym wydarzeniu na OFF-ie. Ja przypomnę, że to będzie spotkanie z rzeźbą współczesną w OFF Piotrkowska Center. Wrócę do tematu, wrócę do rozmowy za chwilę. Dziś też sprawdzimy, słuchajcie, co ciekawego i ważnego proponuje nam Zielona Łódź, która zaprasza na spacer, co słychać w manufakturze. Natomiast teraz pomówmy o festiwalu, który dziś się rozpoczął od projektu Współgłosy Marcela Balińskiego. No ale przed nami kolejne wydarzenia, bo przecież to główny weekend festiwalu kroczącego, festiwalu wielu kultur, który no, ma wiele, wiele przestrzeni do odkrycia, do tego, by w nich uczestniczyć. To także między innymi Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, do którego zajrzę może za kilkanaście minut, by opowiedzieć wam o bardzo ciekawym wernisażu, o bardzo ważnej wystawie, która wystartuje jutro, ale teraz spektakl. To między innymi właśnie Pola Nireńska będzie bohaterką opowieści. Opowieści, o której mówi także twórczyni, twórca przedstawienia. Opowieść o tym, co pozostaje po człowieku, gdy znikną świadkowie jego życia. O determinacji, wytrwałości, ambicji i talencie. O walce o siebie, o realizację marzeń, mimo niesprzyjających okoliczności rodzinnych, społecznych, politycznych i historycznych. To również opowieść o wykluczeniu i doświadczeniu uchodźstwa, o sile sztuki przekraczającej granice, podziały narodowe, polityczne i społeczne, o sztuce, która pozwala spotkać się ludziom po różnych stronach historii. Spektakl powstał w partnerstwie z Domem Spotkań z Historią. Czytam w takiej notatce, jaką otrzymałem tutaj od was z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, tutaj do Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, a w studiu Daria Dziedzińska z Centrum Dialogu. No i właśnie, powiedzmy, będzie opowieść o postaci mocno związanej z Łodzią.
3: Tak, ważne nazwiska. Spektakl Pola Nireńska, próba otwarta w reżyserii Maji Kleczewskiej. Pomysłodawczynią i główną odtwórczynią głównej roli jest tutaj Agnieszka Przepiórska. Na scenie zobaczymy też tancerkę Annę Krysiak. Jest to opowieść właśnie o życiu Poli Nireńskiej, tancerki pochodzenia żydowskiego, która miała dosyć trudną drogę do realizowania swoich marzeń. Spotykała się z antysemityzmem i oczywiście wszystkimi traumami związanymi z II wojną światową. Uczennica Mary Wigman zrewolucjonizowała pojęcie tańca modern tak naprawdę i wprowadziła je do polskiego pojęcia o teatrze tańca. Także zapraszamy serdecznie też na ten spektakl 20 i 21 września. Oba pokazy o godzinie 19.
0: No i to wątek łódzki, to żona Jana Karskiego, prawda?
3: Dokładnie tak, żona Jana Karskiego, także myślę, że to nawiązanie też jest bardzo istotne i też pozwala spojrzeć troszkę inaczej właśnie na tą postać. Mm-hmm.
0: Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten spektakl akurat, Pola Nireńska, próba otwarta, to będzie premiera. Będzie też spektakl taneczny, to też taka instalacja, no i również oczywiście premiera tutaj u nas w Łodzi, Janka Rudzka. Dojrzenie, spektakl taneczny i instalacja, premiera. No a tutaj Łodzianka już, Janka Rudzka, Łodzianka 1916-2008, też choreografka i pedagogzka, która odegrała bardzo ważną, można by nawet podkreślić, fundamentalną rolę jeśli chodzi o rozwój tańca współczesnego. To Brazylia to jest taki kierunek, słuchajcie, ikona ekspresjonizmu tanecznego. No, przedwojenna Łódź także, czyli ta, powiedzmy sobie, przestrzeń sceny tańca ekspresjonistycznego. Bardzo ciekawa rzecz i o tym też będzie okazja, by posłuchać, na to popatrzeć i tego się dowiedzieć później, mam nadzieję, idąc tym tropem, poznając kolejne fakty. Niezwykle ciekawe opowieści, niezwykłych ciekawych opowieści mamy mnóstwo w tym repertuarze. Na pewno nie zdążymy o wszystkim powiedzieć, dlatego oczywiście odsyłam bezpośrednio na oficjalną stronę festiwalu. Jednocześnie zwracając uwagę, że będzie działało miasteczko festiwalowe, to oczywiście w Parku Ocalałych. Do tego wszystkiego taki projekt, który wystartował w 2024 roku, czyli wydzielono fragment, gdzie człowiek nie wchodzi, nie ingeruje. No i to jest taki projekt związany też z badaniem przyrody. Jak wygląda dzicz? To jest takie pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi, dlatego że tej dziczy nie mamy. Jest dzicz pozorna, prawda? Ale jednak tu człowiek przycina, tutaj kosi, tutaj podlewa, a tutaj zrywa. Tutaj nie. To jest okazja do spokojnego bycia blisko przyrody, prawdziwej przyrody, dzikiej przyrody, coraz dzikszej. Może w ten sposób. Uważnie przyglądamy się temu wszystkiemu. Słuchajcie, to nagranie wykładu Michała Zadary też będzie ważnym elementem, który to przecież zainicjował projekt wspólnie z badaczkami i badaczem Uniwersytetu Łódzkiego. Miasteczko festiwalowe, pikniki dla rodzin to w Parku Ocalałych. No a do tego wszystkiego, jeszcze raz podkreślamy, kultura ujmowana w bardzo różny sposób, na bardzo różne sposoby, zwracająca uwagę na bardzo różne kultury, prawda? Między innymi to jest ten punkt kultury głuchych i mowa o niej nie tylko i wyłącznie przez pryzmat dostępności, ale jako o pełnoprawnym obszarze życia społecznego i artystycznego, z własnym językiem, z własnym odbiorem, doświadczeniami, spojrzeniem, formami opowieści, ekspresji, własnej kultury, prawda? To też będzie bardzo ważny element całego festiwalu, ważny punkt tej ścieżki, to tworzona właśnie przez osoby głuche sztuka, gest, ciało, obraz, przestrzeń, język migowy, polski język migowy, gdzie nie jest to dodatek, forma tłumaczenia, tylko część na przykład spektaklu. To też bardzo ważna wystawa, zresztą nie jedna, również ta w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. No właśnie, ten program to jest oczywiście jedna cała taka wielka struktura, prawda, na którą warto zwrócić uwagę i w której warto się rozgościć.
3: Tak, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa będziemy mieć wystawę na krawędzi chaosu. Ona jest kuratorowana przez Katarzynę Słobodę i Małgorzatę Ludwisiak.
0: Też ważna nazwiska.
3: Opowieść artystów z bardzo różnych stron świata, ale łączy ich przede wszystkim to, że pochodzą z krajów, gdzie w jakiś sposób na co dzień ludzie doświadczają bardzo różnych kryzysów, czy to właśnie militarnych, konfliktów zbrojnych, czy migracji, czy klimatycznych. Także bardzo wiele artystów, bardzo wiele perspektyw będzie prezentowane i też kolejną, inną perspektywą zdecydowanie będzie kultura głuchych i tutaj właśnie w Centrum Dialogu skupiamy się na tym, żeby traktować kulturę głuchych i pokazać ją jako pełnoprawną kulturę, a język migowy jako pełnoprawny język, więc będziemy mieć spotkania i wystawy i projekty artystów, którzy na co dzień posługują się tym językiem i czerpią z tego doświadczenia i tutaj ważny punkt Daniel Kotowski, jego performance Crying Trying w budynku IMKI, także wernisaż i wideo performance, także serdecznie zapraszamy 18 września, będzie można właśnie spotkać się z artystą i zobaczyć język migowy w zupełnie nowej odsłonie i zupełnie inaczej właśnie na niego spojrzeć i zinterpretować tak naprawdę.
0: Oj tak, no tak jak mówimy tutaj, trudno wskazać na wszystkie ważne wydarzenia, znaczy no wszystkie są ważne, więc trudno wskazać na wszystkie, więc najlepiej po prostu wejść na oficjalną stronę festiwalu, bo to wszystko łączy się też tu a propos kultury głuchych w ramach Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi z Tygodniem Kultury Głuchych, co też jest no, obchodzone, co jest wydarzeniem organizowanym przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Będą takie specjalne ścieżki, będzie właśnie premiera wielu bardzo ciekawych projektów, projektów, bardzo ciekawych opowieści będzie zatem mnóstwo, bo to między innymi instrukcja obsługi normalności Tomasza Grabowskiego, albo też oddacie głos głuchym kobietom, aktywnie działającym w obszarze sztuki, w obszarze kultury. W programie Jutro Crank Trying, to instalacja wideo, to IMKA w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na krawędzi chaosu, powiemy o tym za chwilkę, to będzie wernisaż i performance, też IMKA, wstęp wolny, ja o tym za chwilę, bo wracam jeszcze do rozmowy, do tematu rzeźby współczesnej. Formacja bowiem czeka na rzeźbiarzy z całej Polski. Halo? Czy słyszą mnie artystki, artyści z tej przestrzeni? Proszę bardzo, to jest nabór. Do 20 października organizatorzy czekają na zgłoszenia prac niezależnych artystek i artystów. To ma być jedna z największych, jak słyszymy, prezentacji polskiej rzeźby współczesnej. No, rzecz niezwykła, o której mówi Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
1: Wkrótce.
0: No wkrótce będziemy mieli całą obszerną wystawę, całą prezentację tutaj w OFF-ie i oczywiście, że o wszystkim będę jeszcze opowiadał, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Natomiast teraz skoncentrujmy się przede wszystkim na tej drugiej połowie października. Do 20 czekacie na zgłoszenia prac niezależnych artystek i artystów. Open call, ten element całego projektu, jest dla niego bardzo ważne.
2: Open call to jest kolejną rzeczą, bo jakby my z jednej strony zapraszamy bezpośrednio artystów, z drugiej strony zrobiliśmy open call po to, żeby trafić jeszcze do tych wszystkich, których nie mamy szans dotrzeć i do zupełnie przypadkowych osób. Oczywiście to wszystko zależy od zasięgów tego naszego open calla, ale no mamy nadzieję, że to będzie z czasem bardzo dobrze działać, więc jakby to jest otwarte absolutnie dla każdego. Mogą to być profesjonalni rzeźbiarze, jak i tak zwani amatorzy, ale jakby którzy siedzą w tym temacie po prostu. I zgłoszenie z Open Calla będziemy przyjmować do 20 października.
0: I tu oczywiście wszystkie szczegóły już bezpośrednio u was, u organizatorów, ale może powiedzmy dzisiaj, co dobrze byłoby pokazać?
2: Co trzeba pokazać? Mhm. Przede wszystkim zdjęcie pracy, krótka notka o autorze, czyli bio, i opis pracy. I to jest właściwie wszystko, co nas interesuje. Można to oczywiście przesłać na nasz główny e-mail, który znajduje się na stronie Fundacja Formacja. Selekcja będzie tylko i wyłącznie polegała na tak zwanej jakości artystycznej, która no jakby w naszym gronie i jakby komisyjnie zostanie oceniona. Jesteśmy tak naprawdę teraz jeszcze przed konkretnym wyborem prac, bo już mamy cały zestaw prac z uczelni artystycznych, no ale to będzie, ja myślę, że na całej wystawie myślę, że to może być do 100 artystów, 100 realizacji, tak mniej więcej.
0: No to powiedzmy, że łódzka publiczność dzięki temu, że są różne etapy i koncepcja spotyka się w ramach dużej wystawy, no że łódzka publiczność dzięki temu będzie miała okazję zobaczyć bardzo różne formy, bardzo różne rzeźby, prace wyłonione w naborze. Będą tutaj bowiem korespondowały, czy też zostaną zaprezentowane, zestawione z dziełami artystek i artystów z różnych uczelni, jak słyszeliśmy, w Polsce. To między innymi też nasza Akademia z Łodzi. No i do tego wszystkiego, słuchajcie, wybór. Wybór surowej, pofabrycznej architektury, który, no myślę, pięknie komponuje się tutaj z całą opowieścią. Mówimy o architekturze OFF Piotrkowska Center. To ma być kontekst bardzo autentyczny, klimatyczny dla form trójwymiarowych, form rzeźby współczesnej. No i z drugiej strony to będzie też takie wyjście, prawda, sztuki do przestrzeni miasta i to w centrum właśnie naszej Łodzi. Tych zabiegów oczywiście, które powodują, że o tym wydarzeniu należy myśleć z dużym zainteresowaniem, jest bardzo dużo. Powiedzmy, jak będzie wyglądał, nie wiem, wernisaż, czyli rozpoczęcie w ogóle całej tej prezentacji w OFF.
2: Wernisaż prawdopodobnie będzie na... oczywiście tę strukturę całej wystawy jeszcze musimy uzgodnić, ale prawdopodobnie wernisaż będzie na drugim piętrze, więc tam będziemy otwierać i po kolei będziemy przemieszczać się na drugie piętro, ale też mamy przestrzeń w nowym budynku na piątym piętrze i małą przestrzeń jeszcze na dole w przejściu właściwie OFF-a. Z czasem na pewno zrobimy mapkę po prostu do tego i każdy będzie mógł dostać taką mapkę, żeby wiedział, gdzie znajdują się konkretne wystawy.
0: I do kiedy będzie ta wystawa?
2: Pracę będziemy mogli oglądać do 22 listopada, ale w trakcie też będziemy starali się zapełnić to różnymi wydarzeniami. Będą, na pewno będą, w tej chwili wiem, że będą kursy rzeźbiarskie, zupełnie darmowe. Ja będę prowadził warsztaty z rzeźby, z tak zwaną moją rzeźbiarnią, więc będziemy modelować w glinie, po prostu wśród rzeźb będzie można doświadczyć działań w tym zakresie. Tak. Zapisy na pewno mile widziane, będziemy to organizować, natomiast będzie to darmowe w tym czasie. Mamy taki pomysł, żeby część przestrzeni przeznaczyć, jakby żeby to była taka otwarta galeria, żywa galeria, w której będzie przez całe wydarzenie będzie otwarta. Każdy, dosłownie absolutnie każdy będzie mógł przyjść i powiesić tam swoją pracę w trakcie wydarzenia, tak żeby to żyło, zmieniało się. Aha. Przestrzeń dla każdego po prostu.
0: Super, super. No, mówiłem. Brzmi ciekawie. Czekamy zatem. Ja dziękuję pięknie za rozmowę, a teraz sięgam po kolejne informacje.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa nasze dzisiejsze wieczorne, czwartkowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tak jest, program Co jest grane w Łodzi. W nim jeszcze m.in. spacer z zieloną łodzią, a także zobaczymy i sprawdzimy i posłuchamy, co słychać w manufakturze. Informacji mam sporo, a teraz jeszcze Na krawędzi chaosu, czyli nowa wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jako część trwającego festiwalu Łódź Wielu Kultur.
1: Warto zobaczyć.
0: Tak jak mówimy, festiwal to bardzo dużo wydarzeń, także tych towarzyszących i Na krawędzi chaosu, no to część tej całej prezentacji tego święta wielokulturowej Łodzi w roku 2026. Wyjątkowa wystawa, bo bardzo mocno wpisująca się w atmosferę tego roku, tego czasu, wystawa o przetrwaniu, wspólnotowości, o nowych sposobach wyobrażenia przyszłości. Bo nie chodzi tylko o to, by zdefiniować problem, by zdefiniować świat albo sytuację, w której żyjemy, by zauważyć, że dochodzi do przewartościowania, do rozpadu, że świat nabiera innego tempa, innej formuły i na pewno nie jest już i nie będzie taki, jakim go znamy albo jakim chcielibyśmy go widzieć. Są zmiany, ale nie należy popadać w przerażenie. Należy patrzeć w przyszłość. Zachęcają także organizatorzy i tak oto już 18 września w ramach tegorocznej edycji festiwalu Łódź Wielu Kultur odbędzie się wernisaż wystawy Na krawędzi chaosu. To w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na krawędzi chaosu to jest opowieść o przetrwaniu w czasach światowych kryzysów, o konieczności przemian naszej wyobraźni, piszą i podkreślają także kuratorki Małgorzata Ludwisiak i Katarzyna Słoboda. Prace twórczyń i kolektywów artystycznych zaproszonych do tej prezentacji spotykają się z dziełami wybranymi tutaj z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jest to wystawa niezwykle obfita w formę i treść, bo jak wynotowałem sobie tutaj za taką notatką, jaką otrzymałem z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, to prace wideo, rzeźby, instalacje, fotografie i tkaniny, zarówno stworzone niedawno, jak i kilka czy kilkanaście lat temu. Wszystko układa się w taką opowieść, ale także jest taką, nazwijmy to, diagnozą bardzo dzisiejszą współczesności. No i wychyla się cała ta prezentacja ze swoją ciekawością i rodzajem prognozy oczywiście ku przyszłości. Jak podkreślają kuratorki, krawędź chaosu to dla nas nie tylko metafora kryzysu czy rozpadu świata, który znamy. To także szczególny moment, w którym dotychczasowe struktury tracą stabilność, a jednocześnie pojawia się możliwość wyobrażenia i stworzenia nowych form współistnienia. Interesują nas strategie przetrwania, ale także to, czego możemy nauczyć się od innych. Od innych kultur, od wspólnot, od organizmów i ekosystemów. Chcemy przyjrzeć się temu, czy w sytuacji kryzysu możemy odejść od modelu opartego na indywidualizmie na rzecz współzależności i współpracy. Ważne słowa, ważne spostrzeżenia, czyli z jednej strony konfrontacja z rzeczywistością, uświadomienie sobie rozpadu świata, jaki znamy, jaki znaliśmy, z drugiej różne formy, które mają pozwolić nam istnieć, przetrwać, współtworzyć, współistnieć, budować relacje, wspólnotowość, czyli będące jakby odpowiedzią na rozpad i jego, nie wiem, zaprzeczeniem, a może na niego lekarstwem. Artystki i artyści pochodzący z różnych kontekstów geograficznych i kulturowych dzielą się swoimi doświadczeniami, przeczuciami i poetyckimi opowieściami. I jak dodają kuratorki, chcemy, żeby wystawa nie zatrzymywała się na diagnozie kryzysu. Ważne jest dla nas pytanie o to, co może pojawić się w miejscu rozpadających się struktur. Czy możemy nauczyć się funkcjonować inaczej, bardziej wspólnotowo, bardziej współzależnie, z większą uważnością na inne formy życia i wiedzy? Być może właśnie moment zachwiania systemu pozwala nam zobaczyć, że istnieją inne sposoby organizowania świata. Wystawie towarzyszyć będą także oprowadzania kuratorskie, spotkania, bardzo różne, słuchajcie, pierwsze z nich już 19 września od 12 do 13.30, będzie performance 29 listopada o 12. Projekt został przygotowany specjalnie na tegoroczną edycję festiwalu Łódź Wielu Kultur i jest projektem jako wystawa czasowym. Do 4 kwietnia wszystko można oglądać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Sam tytuł wystawy, bo wracam tutaj jeszcze do tej informacji prasowej, jaką dostałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, odwołuje się do teorii złożoności. Krawędź chaosu to oznaczenie takiego stanu, w którym system utracił stabilność, lecz nie przekroczył jeszcze granicy rozpadu. Systemy biologiczne i społeczne dążą do takiej formy adaptacji, która pozwala im funkcjonować właśnie w tym obszarze dynamicznej równowagi. Proces ten określany jest mianem adaptacji do krawędzi chaosu i zachodzi najskuteczniej w strukturach zdecentralizowanych, opartych na współpracy, a nie hierarchii. W perspektywie społecznej rodzi to pytanie o możliwe formy wspólnotowości, które mogłyby stać się odpowiedzią na współczesne kryzysy, także w ich najbardziej radykalnych przejawach. Na krawędzi chaosu od jutra w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ze zachętą, by tworzyć wspólnotę, nie hierarchię.
1: Warto odwiedzić.
0: Warto odwiedzić niezwykle ciekawą część Łodzi, rynek włókniarek łódzkich, bo w manufakturze dzieje się naprawdę sporo. Tutaj, słuchajcie, mamy kilka ważnych takich wydarzeń, bo to dzisiaj wszystko się zaczęło, ale do 20 września mamy Handmade, czyli okazja do tego, żeby odkrywać autorskie przedmioty, sztuki, rzemiosła artystycznego z różnych stron Polski i to wszystko właśnie w ramach takiej jesiennej edycji, powracającej oczywiście do tej przestrzeni. Ale wraca także Wielka Parada Maluchów, no i wystawa wręcz tych samochodów, jaką będziemy mogli oglądać w sobotę. To jest jesienny zlot Fiatów 126P. No już taka tradycja. Fani tych kultowych samochodów znów będą mieli okazję, by spotkać się tutaj w najbliższą sobotę od 14 do 19, bo no właśnie w tym miesiącu mija 26 lat od zakończenia produkcji tego kultowego modelu auta, o którym swego czasu polskie rodziny marzyły, niektórzy to nawet taki samochód mieli i okazywało się, słuchajcie, że no PRL dzięki temu był bardzo kolorowy, tak jak kolorowe były i są te samochody i to jest coś, co no generalnie jak na to patrzę, powoduje u mnie taką refleksję na temat tego, jak dziś, no nie wiem, malowane, kolorowane są samochody, prawda, wyjeżdżające z salonów, te nowe i te nie najnowsze, no generalnie blado to wygląda, w sensie ten kolor jakiś taki wspólny, ujednolicony, mocno niewyróżniający się, nie rzucający się w oczy, jak przejedzie niebieskie jakieś auto, to jej, o kochany, szalony, chce się wyróżnić, może szpaner, a kiedyś, no żółte, zielone, pomarańczowe i tak dalej, i tak dalej, no przecież pamiętamy to, prawda, czasy PRL-u, no i ten element właśnie naszej szarej codzienności. Choć już ponad ćwierć wieku minęło, to maluszki nadal cieszą. Budzą mnóstwo sympatii, uśmiechu, wspomnień, refleksji. No słuchajcie, generalnie maluchem można było podróżować. Nie tylko nad Bałtyk, nucący jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał i tak dalej, ale także do Bułgarii na przykład, do Rumunii, do Jugosławii, wiadoma sprawa. Część teraz młodych słuchaczy być może zareagowała. Gdzie? Czego? Czegosławii? Do Jugosławii. No dobrze, to ciekawy temat. Można sprawdzić w internetach, bo Czechosłowacja. No, dobrze, żebym nie przesadził. W każdym razie różne były kraje, niektórych nie ma, a niektóre, których nie ma, chciałyby powstać. Znaczy nie one same, tylko ich przywódcy mają takie zapędy. Ale to nie o tym. Nie o tym mowa, słuchajcie. Fiat 126P. Zlot tych aut co roku przyciąga do manufaktury mnóstwo fanów. No i nie inaczej będzie w roku 2026. Będzie też parada maluszków. To tradycyjnie taki przejazd. W zlocie ma wziąć udział ponad 250 Fiatów 126P. Wynotowałem sobie tutaj za organizatorami. Wszystko będzie można zobaczyć w formie takiej klasycznej, w tych klasycznych wersjach, ale też przeróbki, tuningi, słuchajcie, samochody wyścigowe, cabrio, czy takie, które oklejone zostały naklejkami z różnych krajów, w których miały okazję być. Podczas spotkania w manufakturze, czy tam będzie można porozmawiać z właścicielami maluchów i dowiedzieć się, że tym autem można było jechać całą rodziną z bagażami na dwutygodniowe wakacje. No pewnie, że tak. Wszystko się mieściło. Także na dachu było przywiązywane i można było... Klapę od silnika też trzeba było otwierać. Chociaż co do tego są wątpliwości, czy na pewno uchylenie klapy chłodziło silnik, prawda, z tyłu. Że może to jednak było tak skonstruowane, że jak było zamknięte, to te wloty łapały więcej powietrza, jak ktoś uchylił, to wcale bardziej nie chłodził. No nie wiem. Słuchajcie, jaka jest ostateczna wersja i decyzja ekspertów od chłodzenia silników powietrzem. Natomiast ja wiem, że można o tym pewnie będzie pogadać tu już bezpośrednio w okolicach 14 aż do 19 w manufakturze.
1: Ciekawa Łódź.
0: Ciekawa Łódź także ze sprawą tego święta. Słuchajcie, święto ulicy Ogrodowej powraca, to właśnie 19 i 20 września. Ogrodowa 2.6, czyli Ogrodowa Ludzkie Historie. Wszystko związane oczywiście z tą częścią Łodzi, z jej mieszkańcami, pracownikami, twórcami, z tymi ludźmi, którzy wpisują się w historię i no, charakter dzisiejszej ulicy Ogrodowej. Zaprasza między innymi oczywiście organizator, czyli Stowarzyszenie Ludzie Fabryki, ale to także będzie spotkanie w Muzeum Fabryki, Muzeum Miasta Łodzi, spacer po ulicy Ogrodowej, koncert chóru imienia Stanisława Moniuszki, występ zespołu pieśni i tańca Poltex, no i degustacja łódzkich potraw. I jak czytam w zapowiedzi wydarzenia, szczególnym elementem tegorocznej edycji będą warsztaty fotograficzne i reporterskie. Z bardzo fajnym efektem, słuchajcie, bo tak, młodzi uczestnicy i uczestniczki będą dokumentować Ogrodową, będą fotografować i robić wywiady z osobami, które są związane z Ogrodową, no ostatecznie przygotują własny reportaż i zebrane materiały posłużą do stworzenia specjalnego wydania Głosu Ogrodowej oraz wystawy fotografii i fotoreportaży, których premiera planowana jest na listopad tego roku, o czym jeszcze opowiem wam oczywiście, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Słuchajcie, 19 wszystko rozpocznie się o 12, na początek warsztaty fotograficzne, spotkanie przy wejściu do Muzeum Fabryki, później o 13 zwiedzanie Muzeum Fabryki, o 14.30 koncert i zwiedzanie siedziby Stowarzyszenia Śpiewaczego imienia Stanisława Moniuszki. A w niedzielę występ ZPIT Poltex, to w specjalnie rozstawionym namiocie na rynku, o 12, o 13.30 degustacja łódzkich smaków, o 14.30 spacer po Ogrodowej, będzie przewodnik, start też na rynku w namiocie i o 17 zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi z przewodnikiem. Udział w wydarzeniu jest oczywiście bezpłatny, wynotowałem sobie za organizatorami.
1: Ciekawa Łódź.
0: I jeszcze jedno piękne święto od dziś, jeszcze do 19. Święto Ulicy Wschodniej, czyli wspólna inicjatywa instytucji kultury, organizacji, galerii, pracowni, lokali, przedsiębiorców, do wszystkich tych, którzy działają przy ulicy Wschodniej i w jej najbliższym otoczeniu. Ta wschodnia wraz z okolicą to jest taka przestrzeń z jednej strony oczywiście historyczna, ale dziś to powiedzmy no, ośrodek kulturotwórczy. Tutaj ludzie z pasją, muzea, miejsca, które warto znać, w których warto bywać, które warto odkryć, do których warto wracać tak naprawdę przez cały rok. No ale to święto to rzeczywiście okazja do tego, by przywołać hasło jeszcze z 2007 roku: Słońce wschodzi na wschodniej. No i te wartości, które przyświecają organizatorom: lokalność, otwartość, współpraca i budowanie wspólnoty. Święto ulicy Wschodniej. A teraz chodźmy jeszcze na spacer.
1: Ciekawa Łódź.
0: Bo i to oczywiście świetny powód do tego, by mówić o ciekawym mieście, o Łodzi, którą można i warto odkryć. Zaprasza Zielona Łódź. Ten spacer już w niedzielę. No i to będzie pożegnanie lata, przywitanie jesieni, Park Poniatowskiego w niedzielę 20 września, start w samo południe, historyczne ciekawostki przygotuje i opowie Łukasz Śwituniak, będzie o patronie parku, o rzeźni, o radiu, o szerokich alejkach, o kręconych tutaj filmach. Wszystko zamknie się mniej więcej w dwugodzinnym spotkaniu. Zbiórka przy wejściu do parku, przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Radwańskiej. Na dziś to tyle. Ja zapraszam już na jutrzejszy program, co jest grane w Łodzi. Życzę spokojnej nocy. Bartosz Lichawski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.